0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hello, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Przemyt narkotyków udaremniony tym razem jechały od nas na wschód. Ponad 33 miliony złotych do wydania w Poznaniu. W tej prawdzie będą też urodziny, przy których nie będziemy śpiewać 100 lat.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Udaremniony przemyt marihuany na wschód. Podlaska KAS zatrzymała przy granicy z Litwą blisko 40 kg narkotyku wartego prawie 2 miliony złotych. Przewożąca ładunek ciężarówka jechała z Hiszpanii. Miała przewozić wino. Czy to wina kierowcy? Okaże się. Został już aresztowany.
3: Prawda Antyradia.
2: 127 osób aresztowanych po zamieszkach w Paryżu. To końcowy bilans półfinału Ligi Mistrzów, w którym PSG zmierzyło się z Bayernem Monachium. 11 osób zostało rannych.
3: Prawda Antyradia.
2: Ruszył poznański budżet obywatelski. Do wydania jest 33,5 miliona złotych, o ponad 2 miliony więcej niż poprzednio. Magistrat Patryk Pawełczak.
4: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej.
2: Czas na składanie projektów jest do 29 maja.
3: Prawda Antyradia.
2: Daj głos w Krakowie. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Chce zbadać kulturalne potrzeby mieszkańców i nie tylko.
5: Tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą.
2: Mówiła Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza. Pierwsze warsztaty 20 maja.
3: Prawda Antyradia.
2: Za późno na życzenie 100 lat życia. Setne urodziny obchodzi dziś legenda telewizji, biolog i popularyzator nauki David Attenborough. To nie jest rocznica jak każda inna, dlatego w londyńskiej Royal Albert Hall będą wyświetlane fragmenty filmów dokumentalnych z archiwów BBC, a towarzyszyć im będą wykonywane na żywo utwory z seriali przyrodniczych. Wśród występujących Islandki Sigur Rós. Wczoraj miłośnicy przyrodnika zaśpiewali mu Happy Birthday na Trafalgar Square.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Deszcz. Pytacie od rana, co z deszczem? A no może dziś padać w zdecydowanej większości Polski. Opadów nie spodziewamy się tylko w pomorskim i zachodniopomorskim. W górach, w Zakopanem możliwe burze. Na termometrach będzie od 11 stopni w Trójmieście, przez 13 w Poznaniu i w Zielonej Górze, 15 w Warszawie, do 17 w Krakowie i w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie można cofnąć się do kuchni z czasów naszych mam i babć. Wystawa Kuchnia od kuchni pokazuje, jak w XX wieku zmieniały się sposoby zdobywania, przygotowywania i przechowywania jedzenia.
8: Beata Krzaczyńska, adiunkt Muzeum Inżynierii i Techniki. W tej chwili znajdujemy się na wystawie Kuchnia od kuchni, którą projektując wymyśliliśmy jako taki swoisty spacer z miasta do domu, gdzie chcieliśmy zwrócić uwagę na cały proces żywienia miast, nie tylko na samo wyposażenie. Oczywiście główną narrację prowadzą u nas na naszej wystawie urządzenia, ponieważ mówimy tutaj o ewolucji kuchni i urządzeń kuchennych. Od tej strony zaglądamy do kuchni, od podszewki. Także znajdujemy się teraz w mieście, I tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na główne produkty, które służyły wyżywieniu w czasach niedoborów. Za nami znajduje się eksponat waga towarowa. Ona tutaj opowiada nam o ważeniu towarów. Jest to waga krakowska, dlatego zdecydowaliśmy się ją wystawić. Jak dalej sobie przejdziemy, to wejdziemy do sklepu. Znajdujemy się teraz w przestrzeni sklepu albo przestrzeni, gdzie możemy zrobić zakupy i też te miejsca handlu żywnością zmieniały się przez cały wiek XX. Opowiadamy tutaj o targach, o sklepach, o pojawieniu się domów handlowych, supermarketów i na końcu hipermarketów. Oczywiście te sklepy różnią się między sobą. Prezentujemy też bardzo ciekawe obiekty, jak na przykład ta lada przywieziona z Podpoznania. Tam ją zdobyliśmy. Ona jest z lat 80., myślę, że z 80. i jest charakterystyczna dla starszych widzów, słuchaczy, będą pamiętać tą charakterystyczną kratę i obicie. No i waga też charakterystyczna z lubelskiej fabryki. Sklepy były przeważnie wyposażone w tego typu wagi. Natomiast w gablocie prezentujemy ciekawy symbol tamtych czasów, czyli nie jednorazowe, tylko wielorazowe siatki, a tak zwane anuszki, które gdzieś tam się miało w kieszeni, można było zwinąć. One były maleńkie, ale się rozciągały do dużych rozmiarów. A zamysł był taki, że anusz coś rzucą i będzie można po prostu zdobyć coś do jedzenia. To były czasy, w których trzeba było stać w kolejkach, no a półki często świeciły pustkami. Prezentujemy też rodzaje opakowań z tego okresu. Projektowanie bardziej takich kolorowych i ładnych, ale też przeważnie opakowania zastępcze dominowały, czyli zwyczajny szary papier lub karton.
9: Filip Wróblewski, jeden z kuratorów wystawy Kuchnia od Kuchni. W tej części wystawy opowiadamy o zaopatrzeniu w zasoby, przede wszystkim w te podstawowe produkty związane z codziennością, z życiem, codziennymi potrzebami, ale jego istotnym aspektem są kwestie zaopatrzenia. Czyli taki ciąg logistyczny związany z tym, jak ta żywność dociera do sklepów, jak jest przechowywana, jak jest przenoszona, jakie zostały opracowane opakowania, czy to będą pudełka, czy worki, które pozwalają na zbieranie tej żywności, która ma charakter drobnicowy, w większe partie, że da się umieścić na palecie, da się przewieźć w większej liczbie i to nam usprawnia transport i zapewnia to, że ta żywność jest świeża. Możemy pójść, myślę, dalej.
8: Wchodzimy do domu, już z zakupami, do wnętrza kuchennego.
9: I szanowni Państwo, rzecz wygląda w ten sposób, że od XIX wieku, ze względu na to, jak zmieniała się tkanka urbanistyczna i tkanka miejska, zmieniał się też wygląd i kształt kuchni, ich przeznaczenie. Ważnym wynalazkiem, jeżeli chodzi o XIX wiek, było przykrycie kuchni płytą stalową, która miała wysoką tolerancję na wysokie temperatury, w związku z tym nie deformowała się. To wpłynęło na możliwość zamknięcia palenisk. Pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku do kuchni zaczęto wprowadzać tak zwane kuchnie westfalki. Zobaczymy jedną taką kuchenkę w dalszej części wystawy. Tak, te kuchenki pozwoliły na zmniejszenie tej przestrzeni i uporządkowanie tej przestrzeni kuchennej, zapewnienie większej czystości i na przykład zmniejszenie rozmiarów naczyń i zmianę materiałów, z których naczynia były wykorzystywane. W okresie lat międzywojennych pojawiła się koncepcja kuchni laboratorium. To była taka bardzo małe pomieszczenie kuchenne, w którym przestrzeń została podporządkowana przede wszystkim ergonomii i efektywności pracy, bo chodziło o to, żeby zminimalizować liczbę kroków, wysiłek podczas gotowania. W związku z tym te kuchnie laboratoria uporządkowano wydzielając osobną strefę pracy, osobną strefę wody z wodą, która jest podpięta do sieci, jest związana z siecią wodociągową, której wcześniej w tym budownictwie w kamienicach bardzo rzadko się zdarzały. W związku z tym jest to jedno z ważnych usprawnień, które nam się w kuchniach pojawia. Wtedy też były jeszcze kuchnie Westfalki, ale zaczęły się pojawiać kuchenki elektryczne, zaczęły się pojawiać różnego rodzaju urządzenia kuchenne, które zaczęły nam tą pracę usprawniać. I też ważną rzeczą, jeżeli chodzi o kuchnię frankfurcką, to było wprowadzenie takich zestandaryzowanych, bardzo uproszczonych w kształcie mebli, które nazywamy meblami systemowymi i one są po dziś dzień stosowane w aranżowaniu przestrzeni kuchennych. Chodźmy sobie kawałeczek dalej.
8: Do przestrzeni, którą poświęciliśmy przechowywaniu żywności oraz domowym sposobom konserwacji żywności. W pierwszej części prezentujemy kredens, który dla nas tutaj jest symbolem spiżarni i przechowywania i porządkowania rzeczy w kuchni, czyli w dolnej części gromadzono i przechowywano na przykład mąki, kaszę, cukier, zaś na górze naczynia. Często takie kredensy, oczywiście mogły być większe, mniejsze, pełniły też funkcję taką estetyczną i były przyozdabiane. Ustawiane przy północnych ścianach, najczęściej, bo one były najchłodniejsze, żeby utrzymać tą stałą, niższą temperaturę. Natomiast w większych mieszkaniach miejskich, gdzie to było możliwe, tworzono spiżarnie, w których przechowywano żywność. Natomiast znacznie ułatwiło przechowywanie i zachowanie świeżości wprowadzenie lodówek. W połowie XIX wieku pojawiają się lodówki, które były ochładzane lodem. Tu prezentujemy u nas, oczywiście nie XIX-wieczną, ale ona jest tam z, powiedzmy, końcówki lat 20. Otwieramy drzwiczki, są półeczki, wszystko jest elegancko, natomiast tutaj od góry wkładziono w specjalnym pojemniku lód, który ochładzał wnętrze lodówki, zabierając ciepło i topił się. Wodę trzeba było tutaj wylewać. W zależności od wielkości lodówki trzeba było kilka razy dziennie to czynić, no i oczywiście zapewnić sobie lód. Natomiast wielką taką rewolucją w kuchni było oczywiście wprowadzenie lodówek gazowych i elektrycznych. Wiązało się to z doprowadzeniem i z pozyskaniem nowych źródeł energii na początku XX wieku. I tutaj prezentujemy taką lodówkę gazową, czyli tutaj czynnik chłodniczy to ciekły amoniak, i lodówkę Electrolux, obydwie są Electroluxa, elektryczną. Oraz powojenne polskie wyroby. Do lat 60. produkowano takie małe lodówki. Pierwszą polską lodówką była lodówka Mewa. Całkiem podobnie wyglądała, to jest jakby jej siostra. One były bardzo malutkie w środku, nie miały zamrażalnika, więc niewiele można było w nich przechować. Natomiast Huta Silesia wprowadziła większe gabarytowo i pojemnościowo lodówki już z zamrażalnikiem, więc to była taka zmiana. No i dalej zajmujemy się też, tak jak wcześniej mówiłam, konserwacją żywności.
9: Tak jak powiedziała moja koleżanka, ważną rzeczą było zaopatrzenie w żywność, ale jeszcze ważniejszą utrzymanie świeżości i przydatności do spożycia tej żywności. Zanim pojawiły się lodówki czy metody przechowywania z wykorzystaniem chłodzenia, pracowano nad różnymi rozwiązaniami, które pozwalają zakonserwować żywność. Jedną z takich metod domowego konserwowania żywności jest wekowanie, czyli i pasteryzacja, i sterylizacja w zależności od temperatury, które pozwalają nam zabić czy desaktywować przetrwalniki bakterii, wirusów, które wpływają na psucie się i procesy gnilne żywności. No rzecz jasna, to jest przedłużenie o jakiś czas tej żywności do przydatności, bo siłą rzeczy nie może być to wieczność. Inne metody związane z przechowywaniem żywności to są kwestie związane z kiszeniem, z konserwowaniem za pomocą dymu, czyli wędzeniem, przechowywanie w soli, w cukrze. Kwestiami, które poruszamy tutaj na wystawie, są też rzeczy związane z przemysłowym przetwarzaniem żywności, chociażby przez liofilizację i proszkowanie, czy kwestie związane z w XIX wieku z opracowaniem puszkowania żywności, później na początku XX wieku z powstaniem opakowań wielomateriałowych, które pozwalają nam przechowywać i posiłki takie jak mięso, czy chociażby napoje w puszkach czy w butelkach. Kwestia kolejna związana z techniką w kuchni to wykorzystanie różnego rodzaju materiałów, ich właściwości i to, jak one wpływają na czy na żywność, czy na sposób jej przygotowywania już podczas obróbki w samej kuchni, do czego pomagają naczynia z różnych materiałów.
8: Dalej wchodzimy do części, która chyba jest najważniejsza w kuchni, czyli przygotowywanie jedzenia, obróbka termiczna oraz prezentujemy taką krótką historię ewolucji strefy wody. W szafach prezentujemy wszystkie drobne urządzenia, te niepozorne, które przez długi czas pomagały przygotowywaniu różnych składników, które dopiero służyły do zrobienia jakiejś potrawy. Poświęcamy czas mierzeniu i ważeniu. Takim głównym trzonem wystawy jest nasza kolekcja. Oczywiście nie mogliśmy pokazać jej całej, bo z braku miejsca, ale główne nasze obiekty to są wszelkiego typu roboty, sokowirówki, malaksery, blendery. Tutaj akurat mamy dla porównania robot z lat 50. On jest rosyjski, ale zbudowany cały jest praktycznie z części metalowych. Musicie mi uwierzyć, jest bardzo ciężki. No, chyba z 8 kilo to waży. I teraz, jak zmieniły się materiały tam w latach 70., z których produkowano te obudowy, stały się lżejsze z tworzywa sztucznego, lżejsze, wygodniejsze.
7: Rozmawiała Ola Wasilewska.
3: Cała prawda. Antyradia.
7: Rusza Kolej na Beskidy. To taka akcja, w której pasażerowie w cenie biletu na pociąg mogą wybrać się na wędrówkę z przewodnikiem. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
10: Aby wziąć udział w wycieczce, wystarczy kupić bilet na przejazd do wskazanej stacji, wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Kolei Śląskich i po potwierdzeniu uczestnictwa stawić się na miejscu zbiórki.
11: Kolej na Beskidy to propozycja dla osób, które chcą połączyć wygodny dojazd pociągiem z górską wędrówką. Pod okiem doświadczonego przewodnika od lat staramy się tak układać trasy, aby pokazywać Beskidy z różnych stron, nie tylko te najbardziej znane miejsca, ale też te spokojniejsze, mniej uczęszczane szlaki. Dzięki temu każda wycieczka jest trochę inną historią o górach. W tym roku Kolej na Beskidy to 6 wycieczek zaplanowanych od maja do października. Trasy liczą do kilkunastu kilometrów i zazwyczaj ich przejście zajmuje od 6 do 7 godzin marszu. Uczestnicy odwiedzą m.in. okolice Goleszowa i Ustronia, Zwardonia, Łodygowic, Wilkowic oraz Wisły. Zapisy prowadzone są etapami zawsze na najbliższą wycieczkę, dlatego nawet jeśli ta, która jest najbliżej czasowo, przestanie być dostępna, następne będą pojawiały się etapami na 3 tygodnie przed kolejnym terminem. Wycieczki przygotowywane są tak, aby były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców, zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. Trasy mają stosunkowo łagodny przebieg i nie wymagają szczególnego przygotowania, jednak zawsze przed udziałem warto zapoznać się ze szczegółami, przewyższeniami i czasem przejścia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kolejeslaskie.pl. Finałem tegorocznej edycji tradycyjnie będzie wycieczka o bardziej miejskim charakterze. W tym roku padło na szlakiem Habsburgów, czyli trasę prowadzącą przez miejsca związane z historią i działalnością austriackiej dynastii w Wiśle.
7: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
12: Raz, dwa, trzy! Ma!

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Sejf już prawie tu jest. Dziś podpisy, dziś też szansa na pierwszy przelew. Zmiany u prezydenta. Rano ma przedstawić nowego szefa BBN. Winda? Znaczy toaleta. Takie niesmaczki w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. No to podpisujemy. Pod umową Sejf autografy złożą dziś Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej Piotr Serafin i Andrius Kubilius. Uroczystość będzie o 13.30. Sejf to prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Pierwszy przelew mamy dostać nawet w ciągu godzin po podpisaniu porozumienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Coś z tego dnia chce mieć też prezydent, który Sejf wetował. Karol Nawrocki wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To będzie o 10.00. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował pod koniec kwietnia.
1: Prawda Antyradia.
0: 6,41 za 95, 6,90 za 98, 7,17 zł za olej napędowy. Takie są ceny maksymalne na stacjach paliw dziś. I to o co najmniej 5 groszy mniej niż wczoraj.
1: Prawda Antyradia.
0: Uzbrojony człowiek aresztowany w pobliżu domu byłego brytyjskiego księcia Andrzeja. Zatrzymany mężczyzna miał kominiarkę. Siedział w samochodzie, kiedy zauważył Mountbattena Windsora na spacerze z psem. Wysiadł i ruszył w jego kierunku krzycząc. Były książę podbiegł do swojego auta i odjechał, a agresor próbował go ogonić. Policja dotarła na miejsce na tyle szybko, że schwytała uzbrojonego.
1: Prawda Antyradia.
0: Intensywne kontrole na wodzie. Służby Warmii i Mazur uprzedzają. Sezon ruszył i będą sprawdzać patenty sterników, wymagane środki bezpieczeństwa oraz trzeźwość. Pojawi się nawet kontroler z Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Wopr w Iławie Maciej Nierzwicki.
2: Przede wszystkim kontroluje statki, kontroluje ich wyposażenie, to czy statki w sposób bezpieczny się poruszają. To dotyczy zarówno tych jednostek prywatnych, ale także jednostek komercyjnych do przewozu pasażerów. Ogólnie rzecz ujmując, Urząd Żeglugi Śródlądowej kontroluje wszystkie jednostki, które na jeziorach upływają.
0: A wodne działania będą też nocą.
1: Prawda Antyradia.
0: Miało być ułatwienie, a jest zagrożenie. Mieszkańcy Krakowa skarżą się na stan wind na Rondzie Czyżyńskim. Powinny służyć rodzicom z wózkami, starszym i niepełnosprawnym, a służą bezdomnym za sypialnie, poczekalnie i toaletę.
3: Czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany. Ale jest to okropne doświadczenie.
4: Są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
0: MPO zapewnia, że sprząta codziennie, ale...
5: Nie da się ich posprzątać, ponieważ jest tam mieszkaniec.
0: Mówił Piotr Odorczuk. Straż Miejska od początku roku interweniowała tam już około 10 razy. Jest 6.34, czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Nowy zawodnik w wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Teraz ponoć, bo to dalej nieoficjalne informacje, ma to być Jacob Elordi. Gwiazdor wichrowych wzgórz czy Frankensteina miał się spotkać z osobami odpowiedzialnymi za nakręcenie nowej odsłony, według branżowego dziennikarza Rogera Friedmana. Gdyby aktor dostał tę rolę, stałby się najmłodszym Bondem w historii, czyli 28-letnim. Nowa planeta małp w drodze. Deadline pisze, że Matt Shackman zostanie reżyserem. Ostatnio pracował nad Fantastyczną czwórką. Scenariusz napisze Josh Friedman, który pracował nad Wojną Światów Stevena Spielberga czy Fundacją. Co do samej fabuły, to na razie prawie nic nie wiadomo, poza tym, że nie będzie w żaden sposób związana z królestwem planety małp. Historia ma powstać od zera. Najpewniej dlatego, że poprzedni film ledwo wyszedł na zero w kinach.
0: Do 17 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Krakowie. 15 stopni w Warszawie, 13 w Poznaniu i w Zielonej Górze, a najmniej 11 w Trójmieście. Deszcz może padać w większości kraju. Sucho powinno być tylko w Pomorskiem i w Zachodniopomorskiem.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Jesteś z

0: Super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Miłosne stuknięcie, szybki przelot pocisku, numerek wywinięty znienacka, Biały Dom czule o ataku na Iran, problem celny Donalda Trumpa, sąd znów jest na nie. W tej prawdzie też moda pożeniona z ciężkim metalem.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Atak USA na dwa irańskie porty. Jak donosi Fox News, Amerykanie uderzyli w miejsca nad cieśniną Ormuz, wykorzystywane do eksportu ropy naftowej. Zaatakowany miał zostać też irański tankowiec. Teheran odpowiedział, uderzając w trzy niszczyciele Stanów Zjednoczonych. Biały Dom utrzymuje, że to nie jest wznowienie wojny. Zawieszenie broni trwa. Donald Trump mówi tylko o miłosnym stuknięciu.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos stuknięć, Trump odłożył w czasie podniesienie ceł na towary z Unii Europejskiej. Po rozmowie z Ursulą von der Leyen stwierdził, że daje wspólnocie czas do 4 lipca. Do tego momentu mamy wdrożyć porozumienie handlowe z USA.
1: Prawda Antyradia.
0: Cła unieważnione. Sąd do spraw handlu międzynarodowego w Stanach Zjednoczonych orzekł, że 10% globalne cła, te, które Donald Trump wprowadził w miejsce ceł zniesionych wcześniej przez Sąd Najwyższy, są nielegalne. Zdecydował o wstrzymaniu poboru ich.
1: Prawda Antyradia.
0: Przychylniej patrzymy na wakacje w Polsce. Puls Biznesu pisze, że przez sytuację na świecie i minimalne, ale jednak spadki cen wypoczynku w kraju, liczba rezerwacji u nas rośnie w tempie dwucyfrowym. Cel numer jeden to Bałtyk.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsze autobusy na wodór już w Poznaniu są ciche i zeroemisyjne. MPK Maciej Szkudlarek.
2: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
0: Miasto kupiło w sumie 9 takich autobusów.
1: Prawda Antyradia.
0: Moda hutnicza to nie tylko grube rękawice i maska. Hutniczy pokaz mody jutro będzie w Rudzie Śląskiej. W wybieg zamieni się plac świętego Jana Pawła II, a stroje będą inspirowane wielkim piecem huty pokój.
3: Element, który znajduje się na wielkim piecu, to jest wielki zwój grubego kabla metalowego. I tak powstała jedna z moich ulubionych ręcznie robionych rzeczy. Gorset w kształcie szpulki. Naszywanie tego sznura zajęło mi 2 tygodnie.
4: Te kolory huty chyba pasują teraz do trendów, bo dużo brązów na przykład widzę.
3: Mnie samą to zaskoczyło, że im bardziej zatapiałam się w tematy, tym bardziej okazywały się, jak mocno w trendach mogę być. Czyli po prostu na całego, bo mamy tutaj metalizowane sylwetki, brązy oczywiście tak. Teraz wchodzą też kolory pomarańczu i na hucie jest też taki element zieleni przepiękny, czyli zielone kolory też.
0: Mówiła Paulinie Kozioł projektantka Joanna Decowska. Okulary i rękawice na pokazie też będą. Jest 7:03. To była Prawda Antyradia. Od 11 do 17 stopni dziś na termometrach w Polsce. Do tego deszcz może padać w większości kraju. W Tatrach możliwe też burze. Wieczorem będzie od 8 stopni w Trójmieście, Koszalinie i w Olsztynie, przez 10 w Szczecinie i w Poznaniu, 12 w Warszawie i w Krakowie, do 13 w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Afghan Wings. Afghan to nam się dobrze kojarzy z czasów licealnych, nie?
2: Afghan Wings. Dostałem kiedyś skrytykowany przez Johna Portera, powiedziałem mu Afghan Wings i on mnie wyśmiał.
1: Że Wings jednak, tak, że o peruki Wings chodzi.
2: Ja
1: ci powiem, że są takie piątki, to człowiek jest tak zatyrany przez cały tydzień, że nawet nie wiedział, że one nastąpią, nie?
2: To piątek.
1: No i proszę państwa, to jest właśnie ten piątek, naprawdę. Wam się może wydawać, że może czwartek, a nie daj Boże środa. Nic z tego.
2: Nie, jutro jest wolne. Większość z nas ma wolne, spokojnie. Jest okej. Okay.
1: Soboty pracujące, proszę państwa, to jest relikt przeszłości i nie ma się czym przejmować. Chociaż oczywiście są tacy, przed którymi kłaniamy się nisko, po sam pas, którzy będą jutro pracowali na nasze PKB i was serdecznie również dzisiaj pozdrawiamy.
2: Dzisiaj na luziku, powoli, 12 minut po godzinie 7.
1: Ty, ja w jedno oczko, misia Pysia, a ty?
2: Lewe oczko mi się
1: i bardzo dobrze. A mało go przytula, no to już zaczynamy.

0: Would you fuck me for blow?
1: No, dobrze. Słuchajcie, wiecie...
2: Przepraszam, człowiek przychodzi, dobrze nastawiony, piątek, a ci mi tu... Pudelka czytałeś?
1: Ale nie ma nic.
2: Ja mówię, Jezu, no właśnie. Człowieku, serce za uchem, daj spokój, nie rób się mi tego z rana.
1: Szybką informację mam. Kojarzycie te znane żółte długopisy?
2: No.
1: Tak?
2: No, mówisz te biki?
1: Tak. Kojarzycie tą końcówkę i zastanawiacie się, rozgryza. Dlaczego w końcówce jest dziurka?
2: A, mówisz o skówce, przepraszam?
1: Skówce.
2: Okej, no skówka.
1: Nie wiedziałem, czy skówka jest jedynym określeniem profesjonalnym nakładki na długopis.
2: Nie wiem, mów.
1: Skówka. Wiecie, że zrobiono to, żeby jak ktoś się zadławi skówką,
2: aha,
1: to żeby mógł oddychać dalej?
2: Niemożliwe.
1: Tak.
2: Ja akurat w tych długopisach to zwracam uwagę na tę długą część, którą fantastycznie się zgryza. Naprawdę.
1: Ja nie znam osoby, która ma niezgryzioną końcówkę żółtego długopisu.
2: Ale ja mówię o tej odskówki, a nie tego tyłu z długopisu, bo ona się kruszy.
1: Słuchajcie, dobra, lecimy.
2: Smacznego.
1: Lecimy, co dzisiaj będzie w programie?
2: O panie, będzie dzisiaj naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim tydzień z Metą trwa.
1: Z Metaliką oczywiście, bo myślałem, że Mark Zuckerberg wejdzie, będzie showcase z Marcinem.
2: A patrz, ja bardziej z Heisenbergiem kojarzyłem.
1: Słuchajcie, tydzień z Metaliką, to prawda. Niemiecki turysta nie dopchał się do leżaka, chciałem powiedzieć, lekarza.
2: Entschuldigung, meine Freunde.
1: Co z tego wyszło, też powiemy. O 18 minut po godzinie 7, za chwilę newsy w Antyradio, będzie też kalendarium, dzisiaj leniwie.
2: Przepraszam, skoro niemiecki turysta, to i polski elektryk, ale my tak, proszę państwa, do 10 będziemy się kłócić.
1: Powoli, tylko będziemy tak zrobić wam zwiastowania, o czym powiem, ale z tego nie powiem,
2: to jeszcze
1: bo jest
2: raz.
1: Piątek.
2: To ja zaczynam. Lewe oczko mi się pysia.
1: Prawe oczko mi się rysia.
2: Małgo, pocałuj pana.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Coś się zepsuło i nie było go widać. Łotwa o tym, jak dron z nad Rosji wleciał niezauważony. Trump nie zaatakuje Kuby, tak powiedział prezydentowi Brazylii, więc to musi być prawda. W tej prawdzie pójdziemy też na truskawki.
3: Prawda Antyradia.
2: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Zawiodły systemy. Radary i czujniki łotewskiego wojska w ogóle nie wykryły pierwszego z dronów, które wczoraj wleciały na teren tego kraju. Dwie maszyny z nad Rosji rozbiły się, a jedna uderzyła w zbiornik do magazynowania ropy. Bezzałogowce mogły należeć do Ukrainy. To jest jeszcze potwierdzane. Trzeci zawrócił po tym, jak wleciał nad Łotwę.
3: Prawda Antyradia.
2: Donald Trump nie zamierza zaatakować Kuby, tak mówi prezydent Brazylii po spotkaniu z amerykańską głową państwa. Trump miał go o tym zapewnić. Lula z kolei zaoferował pomoc w kontaktach z reżimem w Hawanie.
3: Prawda Antyradia.
2: Nauka o pomaganiu innym i o odpowiedzialności w Zielonej Górze. Coraz prężniej działają młodzieżowe drużyny pożarnicze przy jednostkach OSP. OSP Przylep, Natalia Gac.
4: Naszym zadaniem jest pokazanie im świata pożarniczego na każdej płaszczyźnie. Od pożarów, wypadków, pierwszej pomocy do nawet poszukiwania ratowniczych.
2: Spotkania w środę wieczorami.
3: Prawda Antyradia.
2: Bardzo młoda kultura zawita z kolei do ośrodka postaw twórczych Zamek we Wrocławiu. Młodzi będą mogli wyrazić się artystycznie i wyżyć kulturalnie.
5: Tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
2: Mówił dyrektor Paweł Kamiński. Spotkanie informacyjne w przyszłym tygodniu w klubu kawiarni Recepcja.
3: Prawda Antyradia.
2: Truskaweczkę? A przepraszam, to przyjemność dla nadzianych. Na hurtowym rynku w Broniczach pojawia się coraz więcej polskich truskawek, ale kosztują one o 75% więcej niż rok temu. Za kilogram szklarniowych owoców trzeba dać nawet 35 zł. Truskawki, które przyjechały z Grecji, można mieć za 20 zł za kilogram. Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, potem prognoza pogody.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Sosnowca, gdzie w czwartym meczu Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie dywizji 1A Polska wygrała z Japonią 4-2. Zwycięstwo cieszy, jednak o tym, czy awansujemy do elity, zadecyduje ostatnia seria gier. Dziś Kazachstan zagra z Francją, Ukraina z Japonią, a Polska zmierzy się z Litwą. Start 19:30. W niedzielę w 35. kolejce La Liga Barcelona zagra z Realem Madryt w El Clasico. Jeśli Barsa nie przegra, zapewni sobie 29. tytuł w historii. Start niedziela 21. W niedzielę poznamy również mistrza Polski w siatkówce mężczyzn. O tytule zadecyduje mecz numer 5, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Bogdankę Luk Lublin. Start niedziela 14:45.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Do 17 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w zdecydowanej większości kraju, tylko nie w pomorskim i w zachodniopomorskim. Zaraz będzie padać w Katowicach i w Rzeszowie. Nocą opady możliwe w Zakopanem, Krakowie, Katowicach, Opolu, Łodzi i w Białymstoku. I wtedy będzie od 4 do 11 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To będzie wyjątkowo trudne pytanie. Piotr, co za nami? Jaki zespół wykonał poprzedni utwór?
2: Proszę pana, to Nowi Stonesi. Dziwnie to mówić w 2026 roku, ale to jest nowa piosenka do Rolling Stones.
1: W ogóle o 80-latkach mówić nowi, to bardzo sympatyczne
2: masz
1: i życzliwe,
2: haiku?
1: Prawda? Tak, oczywiście, proszę państwa, przed nami kalendarzowy pomazaniec. Będą Brytole, Norwek i Amerykaniec.
3: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: 1886 rok, farmaceuta z Atlanty, pan John Pemberton, opracował receptory napoju orzeźwiającego, który nazywał się... Coca-Cola.
1: Czarne picie z kokainą.
2: 912...
1: Naprawdę, Boże, no przecież naprawdę ta pierwsza zawierała.
2: Skład był dość kontrowersyjny na początku, tak, z dzisiejszej perspektywy. Wytwórnia w Paramount Pictures powstała w 1912 roku i ja nawet chciałem sobie wytatuować tą górę z logotypu tej...
1: Gdybyśmy mieli wybierać, to jednak wolimy Warner Bros., bo to nasi byli.
2: Albo Universal. No, trochę tego jest. Metro Goldwyn Mayer, przecież, panie. Mm-hmm. 1940 rok, w porcie w Harstad. Polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich dopłynęła, a potem wzięła udział w bitwie o Narwik. Lecimy dalej. 1970 rok, ostatni album The Beatles,
1: Let It Be, Ain't Boy. No, ja muszę powiedzieć, że to jest moja najmniej ulubiona płyta Beatlesów, naprawdę.
2: Bo ostatnio
1: wyrwałeś mi płytę.
2: 89 rok, pierwsze wydanie Gazety Wyborczej, a na koniec w 2013 roku, myślę, że wszyscy kibice piłki nożnej teraz wpadną w refleksję, pomyślą, kiedyś było lepiej. W 2013 roku oficjalna strona Manchester United poinformowała o odejściu Sir Alexa Fergusona po 26 sezonach pracy na stanowisku menadżera.
1: Obaj mamy dzisiaj powody do rozpłaczu w związku z kalendarium. Dziękujemy ci, człowieku, kalendarium. To było smutne dzisiaj.
2: Bye bye.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, Michał mi tutaj...
2: Dobra, to zostaw na razie.
1: Podładowywać swoje sprzęty elektroniczne, jak ja ładowarki nie mam. Mm-hmm. Ale ważne jest to, że wczoraj Michał, nie wiem po co, ale pojechał na próbę swojego zespołu Młyn.
2: Tak, ponieważ moi przyjaciele są z Wrocławia, to ja jestem jeden, a ich
1: poleciał
2: czterech,
1: samolotem, no. Burzuj jeden, poleciał mm-hmm. i wrócił. No. Na pokładzie tego samolotu spotkał premiera.
2: Premiera Morawieckiego spotkałem.
1: Tak. Zagadałeś?
2: Słuchaj, dopiero później zdałem sobie sprawę, że wiesz, ja mam niesprawną lewą rękę, ją trzymam zazwyczaj w kieszeni. Ja goniłem go, krzycząc panie premierze, z tą łapą w kieszeni, co musiało wyglądać, jakbym klamkę trzymał.
1: Ale goniłeś go w celu zdjęcia?
2: Tak, słuchaj, nie mogłem sobie dorobić, dlatego cytując, słuchaj, pewnego Guźca, ja bardzo proszę od tej pory do mnie pan świnia.
1: No dobrze, ale do czego zmierzam? Bo co jakiś czas Renesans ma ten słynny plakat wyborczy Ricka Astleya. Mm-hmm. I właśnie mam taki przed nosem, na Twitterku znalazłem. Rick Astley for Prime Minister.
2: O, proszę
1: i uwaga,
2: bardzo.
1: Jest tak.
2: Wouldn't it be good? To ten.
1: Nie, Wooden to Nick Kershaw.
2: A, tamten, masz rację.
1: Nick Kershaw. Michał dzisiaj ty, bardzo coś dobrze, tam ciśnienie w samolocie, popękały ci naczynka w górce. Jest zdjęcie Ricka Astleya, Rick Astley for Prime Minister, i są jego postulaty. He will never give you up, he will never let you down, he will run around, desert you, he will never make you cry, he will never say goodbye, he will never tell lies.
2: Próbujesz mi zrobić konkurencję na antenie, naprawdę? Ty jesteś ten od tańczenia, ja ten od fałszowania.
1: Słuchajcie, ja bym głosował na Ricka Astleya. On byłby, wyobraźcie sobie, w polskim Sejmie Rick Astley przemawia, robi to.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że Morawiecki z bliska przystojny co najmniej jak Rick.
1: A co piorun dece teraz? You shook me all night, no.
2: Można rzucać budynie, prawda, jest Bernik.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena

0: lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie. Antyradio.

0: Groźny pożar magazynu energii na ponad 100 tysięcy ogniw ugaszony. Pożar w Puszczy Solskiej pod kontrolą już się nie rozprzestrzenia. W tej prawdzie będzie też chilijska osa z brytyjskim imieniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Ugaszony pożar naczepy z magazynem energii w Czajkowie. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, w Wielkopolsce paliło się ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Strażacy, a było ich 27 zastępów, najpierw obsypali kontener piaskiem, a potem próbowali go schładzać. Temperatura jednak rosła. Z sąsiednich budynków ewakuowanych zostało 65 osób. Uczniowie z pobliskiej podstawówki z kolei nie mogli wyjść do odwołania.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie rozprzestrzenia się już pożar w Puszczy Solskiej, nadal nie jest jednak dogaszony. Las w powiecie biłgorajskim pali się od kilku dni. Pogorzelisko ma jakieś 300 hektarów, a działania 450 strażaków obejmują 1000 hektarów.
1: Prawda Antyradia.
0: 50 maturzystów tegoroczne egzaminy ma już z głowy. To osoby, które mają unieważnione matury, bo wniosły na salę telefon. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Robert Zakrzewski.
2: To oznacza, że dany maturzysta ma unieważniony egzamin, między innymi z powodu wniesienia telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, i ten egzamin może ponownie napisać dopiero za rok. Nie może napisać w sesji dodatkowej, nie może napisać w sesji poprawkowej.
0: CKE nie wyklucza też zawiadomień do prokuratury o publikacji arkuszy w internecie jeszcze w trakcie trwania egzaminów.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Według sondażu dla Gazety Wyborczej za polexitem zagłosowałoby dziś 15% z nas. Za pozostaniem byłoby 53%. Reszta najwyraźniej nie wie. Największą korzyścią w Unii jest dla nas bezpieczeństwo militarne. Dalej są finansowe wsparcie rozwoju kraju, swoboda podróżowania i rosnący dobrobyt.
1: Prawda Antyradia.
0: Powiedz mi miasto. To wystawa w Tychach z okazji 75-lecia nadania praw miejskich. Na miejscu są też piosenki, mówi kurator Jakub Skucha.
3: Na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Czasami były to piosenki propagandowe, siłą rzeczy, tak? No wiem, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
0: Wystawa w Starym Magistracie do 9 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Attenborough Culus, tak nazywa się nowo opisana chilijska osa. Imię dostała od obchodzącego dziś setne urodziny przyrodnika Davida Attenborough. Sama osa została właśnie opisana przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Okaz został znaleziony w 1983 roku i od tego czasu czekał w zbiorach instytucji jak Polak na wizytę u specjalisty. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Trochę popsuły się prognozy pogody na jutro. Deszcz może pojawiać się prawie w całym kraju. Sucho będzie tylko na północnym wschodzie i we Wrocławiu. Na termometrach od 13 do 18 stopni. W niedzielę nie powinno już padać i zrobi się cieplej. Spodziewamy się od 15, maksymalnie do 22 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Bono o Żydku. Żydko, czyli live i YouTube. Proszę Państwa, życie jest takie, że cały czas leci do przodu. I gdyby taki, powiem Ci, pan, który nazywa się Colin Engel, miał poprzestać tylko na jednym wynalazku, to byłoby nudno, ale nie.
2: Słuchajcie,
1: nie tym razem.
2: Facet jest właścicielem i współtwórcą iRobota Roomba. To jest urządzenie, które kupiła moja dziewczyna i to urządzenie teraz w domu jest ważniejsze ode mnie.
1: Ja nie mam dywanów.
2: Bo
1: na
2: ja
1: przykład
2: mam ustąpić drogi odkurzacza.
1: Słuchaj, wiem, że ludzie dają mu imię w ogóle i są takie modele, które dują ciepłym powietrzem, jak wchodzisz do domu.
2: To jest szaleństwo. Moja siostra też ma Roombę. Ja nie wiem, o co chodzi. Ma Roombę i go nazwała jak człowieka, co?
1: To trochę jak z Rainbowem kiedyś było, a dzisiaj z jakąś drugą sokowirówką.
2: Pan Colin Engel robi robota, który, proszę ja was, będzie miał inną funkcję niż sprzątanie. Będzie to robot kompan, więc świat się kończy.
1: Czyli najpierw było urządzenie ciągnąco sące, a teraz będzie pupil. Co będzie robił pupil, dokładnie tego nie wiemy. Proszę państwa, no wiemy w każdym razie, że jego świat technologiczny i wyobraźnia idą do przodu.
2: Robot będzie się nazywał Familiar, ma przypominać zwierzę, reagować na domowników i budować więź emocjonalną. Zobaczymy, jak to się potoczy.
1: Taki czteronożny będzie.
2: My, proszę państwa, mamy dla was ćwiczenie na wyobraźnię.
1: My mamy dla was przede wszystkim podwójny bilet na Metallica do Chorzowa. Słuchajcie,
2: dokładnie.
1: I to jest wydarzenie.
2: I tutaj padło hasło odkurzacz. Nasze pytanie jest kreatywne akurat na piątek. Wiem, że wasze zmęczone umysły liczą na coś łatwego. To nie będzie łatwe. Gdybyś był sprzętem domowym, to jak?
1: To jak? No właśnie.
2: Desperanos@antyradio.pl.
1: A ty byś był bardziej mikser czy pralka na przykład?
2: Dobre!
1: Słuchaj, ale to wiesz, to kojarzysz mi się źle, bo do tego był kabel, który bolał.
2: Ojej, mało mi się kojarzy z żelazkiem, jak czasami przypala na stół.
1: To prawda.
2: Albo ty jesteś tym takim kubkiem od miksera kuchennego, tym takim, co już jest osad. Ty jesteś tym kubkiem. Takim brązowym osadem.
1: Zupełnie nie podoba mi się to porównanie. I wiesz co, gdybym ja miał ciebie do czegoś porównać, to nie wiem, może taki ekspres do kawy też zaśniedziały.
2: Proszę stary państwa, czajnik z kamieniem.
1: Chociaż wiesz co, Roomba to akurat w twoim przypadku dobrze się kojarzy, prawda?
2: Salsa. 13 minut po godzinie 8, proszę
1: jakim
2: państwa, czekamy na
1: jakim sprzętem domowym byłbyś albo jesteś?
2: Bilety na Metallica 2 mamy dla was.
1: Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos, Desperanos,

0: 19 minut po godzinie 8, za chwilę Prawda w Antyradio, a za chwilę również po wpół dopowiemy wam, jak Polacy próbują rozładowywać napięcie. W końcu mamy piątek, trzeba odpocząć, zrelaksować
1: Polacy
0: się po trudnym tygodniu.
1: Napięcie rozładowują, porównując się do jakiegoś sprzętu RTV AGD, walcząc o podwójny bilet na Metalikę. Przede
0: tak,
1: wszystkim.
0: To prawda.
1: Desperana smała po antyradio.pl, tu już naprawdę poważnie szumi, ale może byście zadzwonili 321-321-600. Nie zapomnijcie o tym, żeby podać swoje dane, żebyśmy wiedzieli, gdzie bilet od Kerka Jamesa i pozostałych wam wyśleć. Wysłać. Przepraszam.
0: Wyśleć ładnie.
1: Ja się podnieciłem. Przepraszam bardzo.

0: Music Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Nadchodzi! Tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.
0: wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Adwokat, któremu nie po drodze z prawem zaskoczony i zatrzymany przez policję, Zełenski podnosi ciśnienie Moskwie. Europa niewzruszona słowami Putina. W tej prawdzie też prezydencki pomysł na referendum.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Namierzony i schwytany adwokat od trumien na kółkach. Policja zatrzymała Pawła K., poszukiwanego listem gończym prawnika, który ukrywał się przed odsiadką. Ma przed sobą 1,5 roku za kratami za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. K. był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych w mieszkaniu pod Chrubieszowem. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu uniknąć odpowiedzialności.
0: Prawda Antyradia.
2: Nie zalecamy odwiedzania Moskwy jutro. Tak mówi Wołodymyr Zełenski a propos wizyt zagranicznych delegacji na obchodach Dnia Zwycięstwa ZSRR. Putin chciał mieć tego dnia zawieszenie broni. Prezydent Ukrainy powiedział okej, ale od 6 maja. Kreml jednak strzelał dalej, oczekując jednocześnie uznania swoich propagandowych pomysłów. Moskwa doradza w odpowiedzi ewakuację placówek dyplomatycznych w Kijowie. Tym groźbom sprzeciwiły się m.in. Polska i Niemcy.
0: Prawda Antyradia.
2: Dostawa do rąk własnych 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania, chce zanieść prezesowi TK decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazuje, dajcie im pracować.
3: Te zobowiązania muszą być wykonane. Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i organy publiczne powinny się do tego zastosować.
2: Mówiła mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Władze Trybunału Konstytucyjnego mówią, że instytucja podlega tylko polskiemu prawu i konstytucji.
0: Prawda Antyradia.
2: Prezydenckie referendum rusza w legislacyjną drogę. Za 2 tygodnie dotrze do Senatu, gdzie napotka na problemy. To dlatego, że pytanie proponowane przez Karola Nawrockiego nie nadaje się na pytanie referendalne.
4: Jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą.
5: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
2: Mówiły Małgorzata Kidawa-Błońska i Magdalena Biejat. A pytanie, na które mielibyśmy wydać miliony, brzmi, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Iga Świątek zagra z Amerykanką Katie McNally w drugiej rundzie turnieju tenisowego WTA rozgrywanego na kortach ziemnych w Rzymie. Start 11. Czas na 32. kolejkę Ekstraklasy. O godzinie 18 Raków Częstochowa zmierzy się z Koroną Kielce. Wieczorem lider Lech Poznań podejmie przedostatnią w tabeli Arkę Gdynia. Start 20:30. Dziś rozpoczyna się faza play-in w basket lidze dla drużyn z miejsc 7-10 po sezonie zasadniczym. Zwycięzcy tych spotkań dostaną szansę, by dostać się do fazy play-off. O 18:00 Anwil Włocławek zagra za Stalem Zielona Góra. Wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza powalczy ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Start 20:15. Kolejny serwis, poniedziałek 7:30.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Deszcz może dziś padać w zdecydowanej większości Polski. Opadów nie spodziewamy się tylko w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. W górach, w Zakopanem możliwe burze. Na termometrach będzie od 11 stopni w Trójmieście, przez 13 w Poznaniu i w Zielonej Górze, 15 w Warszawie, maksymalnie do 17 w Krakowie i w Rzeszowie.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Piotr, ja mam do ciebie wielką prośbę. Tak? Ale mówię teraz poważnie. Gdybyś wstał, bardzo proszę.
2: Nie,
1: proszę wstań. Proszę wstań. Wstań,
3: co
1: proszę.
3: Ty chcesz?
1: Proszę wstań. Proszę
3: wstań. No. Stoję, no i co?
1: Siadaj dwuja. Jak mogłeś w dzisiejszym kalendarium, człowieku kalendarium, pominąć tak ważne wydarzenie?
3: Tak, to prawda, bije się w pierś oczywiście, ale gdybym ja nie zainterweniował, to byś w ogóle nie wiedział, że pan David Attenborough, proszę państwa, ma setne urodziny. David Attenborough to biolog, twórca, proszę ja was...
1: To jest ten brytyjski Tony Halik, a zacznijmy od tego, że Sir David Attenborough.
3: Of course, pisarz, narrator, podróżnik, brat Richarda, który ma dwa Oscary za Gandhiego, młodszy brat Richarda. Jego film, wyobraźcie sobie, jego program Życie na Ziemi obejrzało 500 000 ludzi, przemierzył 2,5 miliona kilometrów, odwiedził 40 krajów i po raz pierwszy na przykład pokazał na ekranie lwa polującego na antylopę gnu.
1: Słuchaj.
3: Pokazał samca żaby, który rodził potomstwo z jamy ustnej i tak dalej,
1: on,
3: i tak dalej.
1: Na jego cześć, jego imieniem nazwanych jest 50 gatunków zwierząt i roślin. Wyobrażasz sobie? On sam mówi, że w ogóle za zwierzętami nie przepada. No, one go po prostu fascynują i tak naprawdę nie znosi szczura. Nie ma prawa jazdy, nie ma telewizora, jest wielki.
3: Dorzucę jeszcze jedną rzecz, no, za którą chylę czoła w pas. Otóż pracując w BBC, to on zlecił produkcję latającego cyrku Monty Pythona. To była jego decyzja, więc jest królem.
1: Ja chciałem...
3: 200 lat, panie Davidzie.
1: Sir Davidowi chciałem podziękować, bo ja pamiętam za dzieciaka, że dzięki niemu pierwszy raz widziałem, jak kopulują legbany. Dziękuję.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Bardzo polecam film na Netflixie o Red Hotach, o tym, jak to wszystko powstało. Widziałeś?
2: Tak, widziałem. To jest dla pana pierwszego gitarzysty.
1: Gitarzysty, dokładnie tak. Zanim się Frusciante pojawił.
2: Mówi, że był to jego wielki wzór, więc fajnie tak historia się
1: ale polecamy przede wszystkim Metallicę w Chorzowie. To w ogóle polecać nie trzeba. Nasza skrzynka, słuchajcie, pękła. A zadaliśmy takie podchwytliwe pytanie z okazji faceta, który przygotowuje teraz pupila elektrycznego, tego, co wcześniej stworzył odkurzacz. Do jakiego sprzętu RTV OGD byście się porównali? Kim jesteście?
2: No i dostaliśmy dużo maili na desperados@antyradio.pl, ale żeby nie było, że my jesteśmy tutaj laikami w historii Red Hotów, Hillel Slovak oczywiście ten yes, człowiek sir. Się nazywa.
1: Dobrze, że sprawdziłeś szybciutko, ale człowiek kalendarium ma tę umiejętność. Kamilka pisze tak. Gdybym miała być sprzętem domowym, byłabym lodówką, ponieważ z jednej strony sprawiam wrażenie zimnej, ale z drugiej strony kryję w sobie wiele dobra i bliscy przychodzą do mnie, gdy potrzebują pocieszenia. Słuchaj, ktoś pięknie napisał, bo ja się zastanawiam, jakim sprzętem byłbym ja.
2: Ty?
1: Ale wiesz co, czekaj, nie zdradzę za chwilę. Kamila pisze inna z kolei, że powinien wygrać jej mąż, bo on jest jak toster. Szybko się nagrzewa i strzela z nienacka i zawsze po sobie zostawia mnóstwo kruchów. No dobra, wiecie do czego mnie porównali? To jest po prostu świństwo. Ja wychodzę. No, jestem wiertarką udarową.
2: Dobra. 11 minut do godziny 9. The Hives. To z okazji twoich...
1: Cicho, dobra. Podwójne bilety na Metallicę w Chorzowie rozdajemy dzisiaj. 321 321 600 plus Desperados@antyradio.pl.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rockowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii.

0: Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Śledztwo po katastrofie samolotu gaśniczego w powiecie biłgorajskim. Węgry od jutra z nowym premierem. W tej prawdzie też Europa, która ma dosyć bałaganu Stanów Zjednoczonych i może przejąć pałeczkę.
1: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Jest śledztwo po katastrofie samolotu gaśniczego, który rozbił się we wtorek w powiecie biłgorajskim. Za sterami maszyny siedział doświadczony 65-letni pilot. Według sekcji zwłok zmarł od obrażeń wielonarządowych. Służby zabezpieczają dokumentację techniczną i to samo będą chcieli zrobić z wrakiem maszyny. Na razie prowadzą oględziny na miejscu w wydzielonych sektorach lasu, który ciągle płonie. Pożar jest już jednak pod kontrolą. Pogorzelisko ma 300 hektarów, a działania służb obejmują hektarów 1000.
1: Prawda Antyradia.
2: Zmiana na czele Węgier. Jutro zaprzysiężenie Petera Madziara na stanowisku premiera. Jego Tisa zdobyła 141 mandatów ze 199 możliwych w jednoizbowym parlamencie. Nad budynkiem, obok flagi Węgier i szeklerów, zawiśnie znów flaga Unii Europejskiej. W pobliżu będzie też otwarta impreza pod hasłem Ludowe Świętowanie Zmiany Reżimu.
1: Prawda Antyradia.
2: Rozmowy pokojowe z Putinem. Trudna sprawa, ale szykuje się do niej Unia Europejska. Jak donosi Financial Times, to nie działanie za plecami Ukraińców, a po prostu przygotowania na przyszłość uzgodnione z Wołodymyrem Zełenskim. Bruksela chce wejść do gry sfrustrowana tym, co robią Donald Trump i jego administracja.
1: Prawda Antyradia.
2: Gorzej niż zwierzęta, tak? Na pewno można powiedzieć o wielu zwiedzających zoo. Chorzowski Ogród Zoologiczny rusza z kampanią, w której zachęca, żeby powiedzieć innym zwiedzającym: nie bądź małpa. Aneta Błyszczek.
3: Po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, na wybiegach znajdują się śmieci, plastikowe butelki, papierki po słodyczach i chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
2: No poza tym dokarmiać zwierząt w zoo też nie można. Podobnie jak hałasować, walić w szyby czy szarpać za siatki.
1: Prawda Antyradia.
2: A propos zachowań, które w zoo występują po niewłaściwej stronie klatki, Kraków ma problem z windami. Te na Rondzie Czyżyńskim niby są sprzątane codziennie, a jednak ciągle są brudne.
4: Niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą.
2: Mówił Piotr Odorczuk z MPO. Mundrowi czasem przychodzą z pomocą. Straż Miejska, Marek Anioł.
5: Zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń to nie jest duża liczba. Ale tak, jest to problem.
2: Na miejscu regularnie pojawiają się też pracownicy MOPS-u. Jest 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Do 17 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Krakowie. 15 stopni w Warszawie, 13 w Poznaniu i w Zielonej Górze, najmniej 11 w Trójmieście. Deszcz może padać w większości kraju. Sucho powinno być tylko w Pomorskiem i w Zachodniopomorskiem.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: chłopaki. Ja to sobie za bardzo nie muszę wyobrażać, bo mam wrażenie, że jestem wszystkimi sprzętami w tym domu. Natomiast gdybym miała sobie wyobrazić jakiś jeden konkretny sprzęt, to myślę, że chciałabym być takim żelazkiem, ale takim, wiecie, z funkcją mowy. I jak na przykład mój mąż prasowałby sobie koszulę, to bym mogła mówić takie, a tu jeszcze jest prasowane, a tu jeszcze przy tym kołnierzyku, a jeszcze tutaj przy tym guziczku. Pozdrawiam was serdecznie, Agnieszka z Łodzi.
1: Słuchajcie, czy wy wiecie, że ja mam dokładnie takie żelazko, tylko bez funkcji prasowania.
2: Ale bez kabla.
1: No dobra, słuchajcie, podwójne bilety na Metalikę w Chorzowie dzisiaj rozdajemy. A ponieważ ten gościu od rumby wymyślił, że będzie teraz elektroniczny pet, którego, znaczy przyjaciel, którego on skasuje, my zapytaliśmy was, a ty jakim sprzętem Euro AGD byś był?
2: No i dostaliśmy dużo maili na desperanos@antyradio.pl. Wyobrażacie sobie, że wracacie do domu i robot was wita, mówi: cześć Michale, hej, hej, co u ciebie, jak było w pracy, może jak audycja coś... z Piotrkiem, Piotrek jest nadal taki wspaniały?
1: Może ci coś uprać. Słuchaj, no, jedna z naszych słuchaczy też pisze, że jest jak lodówka, że nie da się obok niej obojętnie przejść, inteligentne, prawda?
2: O, to prawda, zwłaszcza po 22, znam ten ból.
1: No właśnie, Artur z kolei pisze, że porównałby się do pralki, bo to jest najbardziej rockowo-metalowy sprzęt, to po pierwsze, a po drugie ma duży bęben. Inteligentnych mamy,
2: słuchajcie. Bilety na Metalikę mamy dla was jeszcze do 10:00. Możecie do nas spokojnie pisać i wtedy my ogłosimy zwycięzcę przed tym, jak wyjdziemy ze studia.
1: Byłabym piekarnikiem z takim termoobiegiem. Dużo się dzieje, wszystko naraz, a ludzie często nie wiedzą, czy właśnie tworzę coś genialnego, czy zaraz się coś spali.
2: Systemowy down, Toxicity, teraz w Antyradio.

0: No dobra, 17 minut po godzinie 7, kolejny
1: co
0: raport.
1: Co to z tym minut po godzinie? Jak po godzinie, to wiadomo,
0: robisz
1: że minut.
0: Robisz błąd, Michał, od 100 lat, bo ty mówisz 9.47 na przykład, mm-hmm, a mówisz tak. Je 13 do, po w pół do. Takie są zasady.
1: Jakie
0: tak
1: do? Skąd ty się wziąłeś? Człowieku,
0: w polskim radio.
1: Przepraszam, czy ty wychodzisz na podworzec? Przepraszam bardzo, czy na podwórko? Ty na polu chodzisz, czy jak? Dziękuję, tyle. Dobrze. A teraz przechodzimy do informacji, która ma być długa, jak prosiła Małgo.
0: Raport kolejny a propos naszej kondycji psychicznej, moi drodzy. Według średniej zasługujemy na 4 z minusem.
1: My Polacy.
0: Tak, my Polacy, ale cały czas borykamy się ze stresem. Uwaga, kluczowe liczby to 52% Polaków żyje w przewlekłym stresie, panie, proszę ja ciebie. 41% z nas uważa, że radzi sobie ze stresem gorzej niż przeciętny obywatel. Co czwarty z nas odczuwa wysokie napięcie w życiu prywatnym i o tym ten raport też jest, że my wracamy do domu i zamiast zrelaksować się, to kurczę, to życie prywatne nas dojeżdża. Czy jesteśmy młodzi, starzy, jesteśmy chłopakiem czy dziewczyną. No i proszę państwa, co nas w pracy denerwuje? Otóż nadmiar obowiązków 37%.
1: No wiadomo, przecież nie po to chodzimy do pracy, żeby pracować,
0: wyniki,
1: nie?
0: Presja na wyniki to jest zrobić dobre wyniki to i w przyszłym roku ma być jeszcze lepiej.
1: Bo każdy szef to wiadomo kto.
0: Zła atmosfera w zespole 28%.
1: No o tym to coś wiemy akurat.
0: Wynagrodzenie dopiero na czwartym miejscu, bo 22%.
1: Bo lepiej o tym nie gadać.
0: No i mój drogi, jest tego całkiem sporo, ale jak zastanawiam się, czy ty możesz mi powiedzieć, czy ty wiesz, jak Polacy rozładowują napięcie?
1: To zależy od tego, czy piją w kieliszkach, czy w szklankach. Czy prosto
0: tego
1: z butelki.
0: Nie mam w badaniu. Tego nie mam w badaniu, zwłaszcza o tej porze. Stawiamy, słuchajcie, na spacer. Ja ostatnio dość aktywnie sobie łażę po mieście.
1: Z bubu czy bez?
0: Samemu. Mm-hmm. I bardzo się cieszę, patrzę na szyldy, patrzę w witryny, patrzę na ludzi i to mnie bardzo relaksuje. I tak robi 35% naszego społeczeństwa. Okay. Muzyki słucha 33% i bardzo dobrze, bo antyradio do tego służy,
1: to ja
0: do
1: relaksu. To ja jestem w tej grupie.
0: Filmy i seriale 27%, a rozmowa
1: grupa
0: z bliskimi... Czy my możemy siebie opisać jako ludzie sobie bliscy?
1: Możesz dać spokój i przejść do innej sytuacji. Ja ci powiem, że ja tutaj też, jeżeli chodzi o moje stany depresyjne, oprę się na liczbach. 53 w metryce, 100 na wadze, 0 na koncie.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Szykuj się!

0: próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowy smartfon są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Rozbity gang złodziei samochodów, którzy sprzedawali potem auta na części. Konstytucja jest okej, tak mówią badani na zlecenie Super Ekspresu. W tej prawdzie będą też fantastyczne spotkania dla fanów fantastyki.
13: Prawda Antyradia.
14: Jest 9.30, Grzegorz Kornacki. Rozbity gang kradnący samochody w Niemczech CBŚP zatrzymała w Lubuskiem 8 osób, które trafiły szybko do aresztu. Przeszukanych zostało kilkanaście miejsc. Udało się dzięki temu odzyskać 2 auta, choć jedno już częściowo zdemontowane. Zabezpieczone zostały też części z innych pojazdów. Jeden z zatrzymanych odpowie za kierowanie rozbitą szajką, pozostali za udział w niej i za kradzieże z włamaniem, paserstwo czy przerabianie znaków identyfikacyjnych. Każdemu wedle zasług.
13: Prawda Antyradia.
14: Nie referenda, a wsparcie dla rządu by się przydało. Tak do prezydenta mówią rządzący właśnie. Karol Nawrocki chce zorganizowania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem minister klimatu podstaw nie ma. Paulina Henning-Kloska.
15: W 2020 Unia Europejska przyjęła pakiet Fit for 55 i wtedy Polskę reprezentował Mateusz Morawiecki. Rok później w 2021 przyjęto prawo klimatyczne wprowadzające cel dekarbonizacyjny. Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność.
14: Cała sprawa prawdopodobnie szybko się rozbije. Zgodę na prezydenckie referendum musi dać Senat, który zajmie się sprawą za 2 tygodnie. No i z zielonym światłem będzie pewnie problem.
13: Prawda Antyradia.
14: A propos rzeczy, których chce prezydent, chce też zmianę konstytucji. Powołał radę, która ma opracować projekt nowej ustawy. ustawy zasadniczej. Według 60% z nas jednak obecna konstytucja dobrze spełnia swoją rolę. Źle oceniają 22% badanych dla Superekspresu. Zdania nie ma 18%. Za zmianą konstytucji jest 37% Polaków, 42% przeciwko.
13: Prawda Antyradia.
14: Fantastyczne spotkanie szykuje się w Opolu. Miasto będzie gospodarzem zlotu fanów fantastyki. 16 opolskich spotkań fantastycznych w programie OSF, gry terenowe, RPG i pewna zmiana formuły. Patrycja Drabik.
16: OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie. Będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, tam będziemy na dniach ogłaszać.
14: Impreza 22 i 23 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Wstęp darmowy.
13: Prawda Antyradia.
14: Zmarł Ryszard Zębaczyński, wieloletni wojewoda opolski i prezydent Opola. Tę funkcję pełnił nieprzerwanie przez 3 kadencje do 2014 roku. Potem już nie ubiegał się o reelekcję. Zębaczyński miał 77 lat, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Od 11 do 17 stopni dziś na termometrach w Polsce, do tego deszcz może padać w większości kraju. W Tatrach możliwe też burze. Wieczorem będzie od 8 stopni w Trójmieście, Koszalinie i w Olsztynie, przez 10 w Szczecinie, Poznaniu, 12 w Warszawie i w Krakowie, do 13 w Rzeszowie.
13: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: bikini śmierć.
1: Zawsze pięknie. Znaczy, naprawdę.
2: To bikini, to zostaw to. To bikini to jest dobry zwiastun. Bikini po niemiecku to jest bikini, proszę państwa, uwaga. No. Natomiast pozwól, że przedstawię ci...
0: To jest Überraschung.
2: Inną kwestię ci przedstawię. Ich habe mich nicht in die Liege gekeschert.
0: Tak.
2: Co wiesz, co to znaczy?
0: Nie mam leżaka?
2: Nie dopchałem się do leżaka. Pozwól, poczekaj, tak to powinno brzmieć. Nieważne, to nie istotne.
0: Proszę państwa, wyspa Kos, wakacje w Grecji 2024 rok. Pan Niemiec pojechał na wakacje, o 6 wstawał, żeby rezerwować leżak. Niestety już na tym leżaku leżały ręczniki i bardzo się tym faktem zdenerwował.
2: O 6, to jest wcześniej niż my do radia. Poszedł na plażę, a tam dużo ludzi wstało wcześniej, na tyle dużo, że ani jeden leżak nie był wolny.
0: No i wyobraźcie sobie, że postanowił pozwać biuro podróży, no bo obiecywano mu leżak i relaks, no i pozwał, wygrał w sądzie 350 euro, tak?
2: Ale nie.
0: Się zdenerwował.
2: Nein, to nie wystarczy. No i okazało się, proszę państwa, że pozwał biuro podróży, zaskarżył decyzję sądu i tak naprawdę za wycieczkę, za którą zapłacił 7186 euro, to rekompensaty mu, słuchaj, zasądzili w sądzie 986 euro za to, że nie mógł spokojnie wypoczywać na leżaku z całą rodziną.
0: Myślę, że teraz właściciele hoteli i właściciele biur podróży drapią się po głowie, jak rozwiązać ten problem.
2: Drżą, proszę państwa, sprawdziliśmy to. Nasza prowokacja miała miejsce zupełnie niedawno. Pojechaliśmy do polskiego biura podróży z awanturą o to, że leżaki były zajęte. Nasz lotny reporter i jego ukryty mikrofon nagrali reakcję biura podróży.
0: Michał jeździ na wakacje all inclusive. Ja z reguły jeżdżę na all exclusive, gdzie nic nie mam zagwarantowane. Jadę samochodem i zwiedzam. Sting, I wrote your name.
2: Wyjątkowo wesołe biuro.

0: No będziemy tam na miejscu i bez względu na talenty będziemy wszyscy śpiewali na.
1: W świętej pamięci Marian Faithful.
0: Yes sir. A razem z nami słuchacz antyradia, może słuchaczka, którzy...
1: Pan Grzegorz.
0: Jest, już wiemy?
1: Tak,
0: wspaniale,
1: już
0: cudownie.
1: Komisja losująca gier i zakładów, proszę ja ciebie, zadecydowała w konkursie kreatywnym.
0: Grzesiu, jakby co, to ja cię zapraszam oczywiście na lekcję śpiewu.
1: Dobra, żegnamy się. To był wspaniały tydzień wspólny. Małgorzata, dziękuję. Pan Michał, dziękuję. Wam, słuchacze, też dziękujemy. Słyszymy się w poniedziałek 6.30.
0: Spokojnie, po weekendzie. Dziękujemy za ten wspaniały tydzień, kochani. I zapraszamy na kolejny. Piotruś, Michciu, Małgoś, to my.

0: musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Sejfo, krok od podpisu uroczystość jeszcze dziś po południu, wcześniej, a w zasadzie to już zaraz, poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tej prawdzie też człowiek, któremu wstyd życzyć 100 lat.
0: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. No to podpisujemy. Pod umową Sejf autografy złożą dziś Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej Piotr Serafin i Andrius Kubilius. Uroczystość będzie o 13.30. Sejf to prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność, a pierwszy przelew mamy dostać nawet w ciągu godzin po podpisaniu porozumienia.
0: Prawda Antyradia.
2: Coś z tego dnia chce mieć też prezydent Karol Nawrocki. Za chwilę wyznaczy nowego szefa BBN. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował pod koniec kwietnia.
0: Prawda Antyradia.
2: Nauka o pomaganiu innym i o odpowiedzialności w Zielonej Górze. Coraz prężniej działają młodzieżowe drużyny pożarnicze przy jednostkach OSP. OSP Przylep, Natalia Gac.
3: Naszym zadaniem jest pokazanie im świata pożarniczego na każdej płaszczyźnie. Od pożarów, wypadków, pierwszej pomocy do nawet poszukiwania ratowniczych.
2: Spotkania w środę wieczorami.
0: Prawda Antyradia.
2: Moda hutnicza to nie tylko grube rękawice i maska. Hutniczy pokaz mody jutro będzie w Rudzie Śląskiej. W wybieg zamieni się plac Jana Pawła II, a stroje będą inspirowane wielkim piecem huty pokój.
4: Element, który znajduje się na wielkim piecu, to jest wielki zwój grubego kabla metalowego. I tak powstała jedna z moich ulubionych ręcznie robionych rzeczy. Gorset w kształcie szpulki. Naszywanie tego sznura zajęło mi 2 tygodnie.
5: Te kolory huty chyba pasują teraz do trendów, bo dużo brązów na przykład widzę.
4: Mnie samą to zaskoczyło, że im bardziej zatapiałam się w tematy, tym bardziej okazywały się, jak mocno w trendach mogę być. Czyli po prostu na całego, bo mamy tutaj metalizowane sylwetki, brązy oczywiście tak. Teraz wchodzą też kolory pomarańczu i na hucie jest też taki element zieleni przepiękny, czyli zielone kolory też.
2: Mówiła Paulinie Kozioł projektantka Joanna Decowska. Okulary i rękawice na pokazie też będą.
0: Prawda Antyradia.
2: Za późno na życzenie 100 lat życia. Setne urodziny obchodzi dziś legenda telewizji, biolog i popularyzator nauki David Attenborough. To nie jest rocznica jak każda inna, dlatego w londyńskiej Royal Albert Hall będą wyświetlane fragmenty filmów dokumentalnych z archiwów BBC, a towarzyszyć im będą wykonywane na żywo utwory z serii przyrodniczych, wśród występujących m.in. Sigur Rós.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Do 17 stopni dziś w ciągu dnia, deszcz może padać w zdecydowanej większości kraju, tylko nie w pomorskim i zachodniopomorskim. Nocą opady możliwe w Zakopanem, Krakowie, Katowicach, Opolu, Łodzi i w Białymstoku. I nocą termometry mają pokazywać od 4 maksymalnie do 11 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Mahatma Gandhi rozpoczął 21-dniową głodówkę, by zaprotestować przeciwko polityce brytyjskiej w Indiach. A w 2002 roku założono Polską Ligę Western i Rodeo. No i dobrze, proszę Państwa, my zaczynamy grupą Toto, pomykając w kierunku, a już to będzie rekord, ale to za jakiś czas dopiero. Tak, poważny rekord.

0: Proszę Państwa, miało być o rekordach, no i będzie o rekordach. Swoją drogą zastanawiam się, jak facet to przetarabanił, ale uwaga, 4683 plastikowe butelki i puszki oddał 5 maja do butelkomatu mieszkaniec Krakowa. Zarobił łącznie 2341,50 zł. To jest nowy rekord, ale naprawdę chyba jakimś tirem podjechał, bo to jest niemożliwe. Swoją drogą, podobno te butelkomaty mają dość małą pojemność. 4683. Niech to licho.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Popatrz moją być, kryzysową.
14: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
20: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Wojciech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock na świecie. The Cult. Incubus. Foo Fighters. Queen. Dziwna wiosna. Antyradio. Gramy najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

gościa z Krakowa, który oddał 4683 butelki i puszki. I tu w artykule napisano: zarobił łącznie 2341,50 zł. Pani Karolina napisała: mała uwaga co do informacji o rekordzie. Zarobił, jeżeli butelki i puszki zbierał po okolicy. Jeśli były jego, które zbierał i stwierdził, że już trzeba je wywieźć, bo nie ma gdzie auta parkować, a garaż by mu się przydał, to po prostu odzyskał depozyt, który wcześniej wpłacił. Logiczne, pani Karolino. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektóre butelki plastikowe, a propos tych, którzy zbierają po okolicy butelki, są zgniecione. Dlatego w ramach usprawnienia, już kiedyś tu mówiłem, trzeba zainstalować przy butelkomacie mały kompresorek, za pomocą którego butelkę będzie można wyprostować. I to jest działanie na rzecz, że się tak wyrażę. Proszę Państwa, my jedziemy w kierunku El Concurso, który rozpocznie się po 11:00. Oczywiście po prawdzie antyradia, pełnej kulturze i prognozie.

0: Stasi to Stasi, proszę Państwa. W Antyradiu to nowość. In the Stars. Mocarny numer jak zwykle w przypadku Stonsów. Proszę Państwa, za 6 minut z haczyczkiem spotkamy 11, czyli prawdę Antyradia.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sean from Rim Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
6: Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Dzień dobry, szukam kompaktowego auta, które dobrze sprawdzi się w mieście do codziennych zleceń z dużą przestrzenią ładunkową i nie sprawi problemu przy parkowaniu.
9: W takim razie polecam Volkswagen Caddy Cargo. Idealny do pracy tam, gdzie liczy się tempo.
8: Auto ma kompaktowe wymiary. A jak wypada pod względem możliwości ładunkowych?
9: Posiada do 746 kg ładowności i możliwość przewozu na dachu nawet 100 kg, więc spokojnie wystarczy do codziennych zadań.
8: Dobrze, ale jaki ma dostęp do przestrzeni ładunkowej?
9: Bardzo wygodny, szerokie drzwi przesuwne. Dostępna jest również wersja wyposażenia Maxi, która jest jeszcze szersza, a do tego posiada solidne drzwi tylne i oświetlenie LED.
8: Czyli wszystko pod szybkość działania?
9: Dokładnie tak. Intuicyjny dostęp, wsparcie systemów i rozwiązania, które w praktyce realnie usprawniają i przyspieszają codzienną pracę.
8: A co jeszcze sprawia, że to dobry wybór?
9: 5 lat gwarancji do 250 tysięcy kilometrów i tym samym pełna przewidywalność.
8: Brzmi rozsądnie.
9: Caddy Cargo, kiedy liczy się spryt i efektywność w mieście.
7: Ogłoszenie płatne.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Polska i Dania będą wspólnie ćwiczyć. Kilkudniowe manewry właśnie ruszyły. Pożar w zamkniętej strefie czarnobylskiej płonie ponad 1000 hektarów.

0: czasu. W tej prawdzie też sezon na noce muzeów. Czas zacząć.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Ruszyły wojskowe ćwiczenia Polski i Danii na Bornholmie. Razem sprawdzamy się w boju przy obronie wyspy. Spadochroniarze z naszego kraju przeprowadzą desant, a to wszystko w ramach manewrów Baltic Shield. Policja apeluje do mieszkańców i turystów, żeby nie panikowali, jeśli zobaczą wojskowego lecącego z nieba albo przejeżdżające pojazdy opancerzone. Przez tydzień nisko przelatywać mogą też samoloty wojskowe i drony.
1: Prawda Antyradia.
0: Płonie 1100 hektarów lasów wokół Czarnobyla. Pożar jest w zamkniętej strefie wokół niedziałającej elektrowni jądrowej. Gwałtownie roznosi się przez silne podmuchy wiatru. Ukraina na razie nie podała informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Obecny Grzegorz Braun stawił się w prokuraturze na przesłuchanie w sprawie pozbawienia wolności lekarki leśnicy. Prokurator ma ogłosić europosłowi zarzuty i to będzie już kolejna próba.
1: Prawda Antyradia.
0: Populistyczna prawica pozdrawia uniesioną dłonią. Alternatywa dla Niemiec została liderem sondaży wyborczych u naszych sąsiadów. Poparcie wzrosło jej o 2 punkty do 27%. Kierujące rządem CDU i CSU mają 24%. To spadek o 2 punkty.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy szef BBN to były wiceszef FMSWiA w rządzie PiS Bartosz Grodecki. Karol Nawrocki oczekuje od niego modernizacji reformy polskich sił zbrojnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosmiczna technologia w Olsztynie. Dzięki grantowi od Europejskiej Agencji Kosmicznej powstała i udoskonalona została aplikacja Żegluj. Darmowe narzędzie ma służyć doświadczonym i początkującym na wodach warmińsko-mazurskich jezior. Współtwórca Tomasz Templin.
2: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Żeglarze potrzebujący pomocy mogą łatwo wezwać ratowników z podaniem dokładnej lokalizacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Noc muzeów jutro na polach grunwaldzkich na miejscu bitwy z 1410 roku.
3: O 20:45 będzie głośno, bo będzie pokaz artylerii, a więc pokażemy, co tu się działo w 1410 roku, jakie bombardy strzelały, no i czemu zakon krzyżacki użył tych bombard, a Polacy nie.
0: Mówił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Zwiedzanie będzie darmowe. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Motor City będzie brzmieć tytuł nowego filmu z Alanem Richsonem w roli głównej. Jak można się spodziewać po aktorze, to będzie kino akcji. Historia będzie osadzona w latach 70. i opowie o mężczyźnie, który wychodzi z więzienia i szuka zemsty. Film ma trafić do kin pod koniec lipca. A jak o kinie akcji mowa, to Scott Adkins zajmie się reżyserią. Aktor znany głównie z tego typu filmów ma w planach produkcję o mistrzu MMA, który walczy z bandziorami. Na ulicy zamiast w ringu. Film będzie się nazywać Brawler i jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje. Autostrada do nieba wróci. Serial był hitem w latach 80. Opowiadał o aniele zesłanym na ziemię za karę, żeby pomagać ludziom. Pierwszy, a tak naprawdę szósty sezon ma zadebiutować w przyszłym roku.
0: Trochę popsuły się prognozy pogody na jutro. Deszcz może pojawić się prawie w całym kraju. Sucho będzie tylko na północnym wschodzie i we Wrocławiu. Na termometrach od 13 do 18 stopni. W niedzielę nie powinno już padać i zrobi się cieplej. W niedzielę właśnie spodziewamy się od 15 do 22 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, żaba nad ranem uciekła przed bocianem, a ja rozpoczynam El Concurso. Proszę Państwa, wiadomości są takie. Za miejsce pierwsze płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy, do tego płyta Pink Floyd, Wish You Were Here, no i płyta Pull the Wire, Przez Sztorm i Morskie Fale. Za miejsce drugie płyta Negatyw, Autostygmatyzacja i książka Lee Child, Strategia Wyjścia. To 30. jubileuszowy tom najpopularniejszej na świecie serii sensacyjnej. W kwestii działań wyprzedzających to zawsze można liczyć na Szałas i Kokoszkę w okolicach północy albo Ahoj Przygody od pani Małgorzaty. Pan Paweł zwykle około 5 rano dochodził do wniosku, że jak zwykle nie wie, ale tym razem zrobił to 6.38. Cóż się stało? Do tego jest Pęto od pana Michała, no to Myk od pana Sławomira, no i jest na przykład Bambaryła od pana Marcina. Proszę Państwa, rozpoczynamy El Concurso wiadomościami klasycznymi, że w trakcie jego trwania używają Państwo adresu elconcurso@antyradio.pl. Należy pamiętać, że El Concurso piszemy przez 2 S. elconcurso@antyradio.pl. W mailu montujemy imię i nazwisko oraz dokładny adres, a w temacie wrzucamy jedną odpowiedź na jeden mail. To już mamy za sobą. No to możemy rozpoczynać, proszę Państwa, taką informacją, że dzisiejszy El Concurso oceniam, jak chodzi o poziom wredności, na 7 ryjów z 9 racicami. Odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany i 2 troczki. Dobrze, to teraz podpowiedź numer 1. Brzmi ona tak. Może mieć coś z funkcji. Może mieć coś z funkcji. El Concurso@antyradio.pl. No to jedziemy.

tej pierwszej podpowiedzi, że może mieć coś z funkcji, pan Bartosz napisał kopyto. Ciekawe. Uwaga, druga podpowiedź. Może mieć coś z armii. Tak, może mieć coś z funkcji, może mieć coś z armii. elconcurso@antyradio.pl. Dokładnie. Pamiętajcie, elconcurso piszemy przez 2S.

Niech to licho. Proszę Państwa, może mieć coś z funkcji, to pierwsza podpowiedź. Druga, może mieć coś z armii. No i trzecia podpowiedź, może mieć coś z fryzury. El Concurso @antyradio.pl

A jak, proszę Państwa, podpowiedzi, które już padły, może mieć coś z funkcji, może mieć coś z armii, może mieć coś z fryzury. No i teraz czwarta świeżutka podpowiedź, może mieć coś z deski. Może być coś z deski. Konkurs@antyradio.pl. Przypominam, odpowiedź w temacie maila, w mailu imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu też się przydaje.

0: proszę Państwa, za chwilę osiągniemy 25 minutę, zatem będę badał zagadnienie związane ze skrzynką lkonkursa@radio.pl. Najpierw jednakowoż przypomnę podpowiedzi. Może mieć coś z funkcji, druga może mieć coś z armii, trzecia może mieć coś z fryzury, czwarta może mieć coś z deski, no i piąta świeża podpowiedź może mieć coś z szamponu. lkonkursa@radio.pl, a ja zaglądam do skrzynki i zobaczę, czy aby ktoś lkonkursu nie złamał.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23:00. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Iron Maiden. White Light.

0: Antyradio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Proszę Państwa, 26 poprawnych odpowiedzi znalazłem. Pierwsza z nich wpadła, niech to licho, w 11 minucie, druga w 13. Proszę Państwa, szósta podpowiedź już poza konkursem zaistniałej sytuacji może mieć coś ze stacji. A za chwilę wyjaśnienie sprawy całej i ogłoszenie zwycięzców.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, cóż, no wyjaśnienie sprawy całej zaraz się zacznie, ponieważ rozmarzona żaba zakumkała do kraba, a ja pozwolę sobie powiedzieć, że bredne było, ale jak się okazało, nie za bardzo. Mam na myśli konkurs. Proszę Państwa, poszukiwane słowo to było słowo fala. Może mieć coś z funkcji. Funkcja kwadratowa, no i fala kwadratowa. To rzeczywiście można było dość szybko skojarzyć. Druga, może mieć coś z armii, uderzeniowa. Armia może uderzać jakoś, fala uderzeniowa może być. Może mieć coś z fryzury na włosach, fala. Kiedyś w latach 30. bardzo modna. Może mieć coś z deski, można na niej pływać. No i na fali też surferzy pomykają, zresztą na deskach. Piąta, może mieć coś z szamponu, może się pienić. No i szósta, ostatnia, może mieć coś ze stacji, oczywiście w domyśle radiowej i fala radiowa. Na miejscu pierwszym w 11 minucie przybył pan Kamil. Na miejscu drugim w 13 minucie pan Krzysztof, a potem już poszło. 16 minuta i dalej do przodu. Proszę Państwa, naprawdę skomplikowane miało być to konkurs, a okazało się, że dla co po niektórych osób była to łatwizna. No, ale tak to bywa w tych przypadkach. Proszę Państwa, kolejne konkurso za tydzień, w piątek, pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbar, na co bardzo serdecznie liczę. No i przypominam o tym, że nadal mamy tydzień z grupą Metallica. Zbliżamy się do koncertu, który 19 maja się odbędzie. Będzie naprawdę bardzo mocarnie. Będziemy mieli tam studio od godziny 16. W tym studio zasiądzie para z głośników. No i będą z Państwem się spotykać. Może jakiś gadżecik się znajdzie, może coś. Dlatego warto zaglądać pod stadion do naszych specjalistów. A dla Państwa dzieło podwyższonym stopniu piękności. W podzięce za Państwa twardą walkę.

0: Was zaczęliśmy rzut suporeksem od godziny 12 po 12. Po oczywiście prawdzie, antyradia, prognozie pogody. Polejemy troszkę wody. Naprawdę. Trzymajcie się, antyradia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie antyradia.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Nadchodzi tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na

0: wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
2: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Poleca Antyradio.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Prokuratura z nowymi ustaleniami na temat śmierci posła Litewki. Policja ujawnia szczegóły zatrzymania adwokata od trumien na kółkach. Praca za granicą już się nie opłaca. Są nowe dane.
2: Prawda Antyradia.
20: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest postęp w śledztwie dotyczącym śmierci posła Litewki. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął polityk. Trudno nie było, bo 36-latek rozmawiał przez telefon, używając zestawu słuchawkowego. Przesłuchana została osoba, do której dzwonił. Wiadomo też, że zmarły był trzeźwy. Prokuratura czeka jeszcze na kompleksowe badania krwi kierowcy podejrzanego o spowodowane

0: spowodowanie śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 8 lat odsiadki.
1: Prawda antyradia.
0: Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Tak mundurowi relacjonują wczorajsze zatrzymanie niesławnego adwokata od trumien na kółkach. Policja namierzyła go na Lubelszczyźnie, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji.
0: Ucieczka mecenasa nie zmienia pierwotnego wyroku, ale sąd raczej nie zgodzi się teraz na zamianę celi na bransoletkę, o co wnioskował skazany. Poza tym jego zachowanie może być gwoździem do trumny jego kariery zawodowej.
1: Prawda antyradia.
0: Już nawet za granicą nie zarobisz dobrze. Wyjazdy zarobkowe na zachód opłacają się głównie fachowcom albo mieszkańcom biedniejszych regionów, gdzie ciężko z robotą. Rzeczpospolita pisze, że dekadę temu wyjazd do prostych prac sezonowych dawał nawet trzykrotnie większe zarobki niż praca w Polsce. Teraz ludzie nie chcą się schylać dla Niemca za 10-14 tysięcy złotych brutto przy zbieraniu szparagów. Z danych barometru polskiego rynku pracy wynika, że tylko 10% przepytanych rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższych 2 lat. Jeszcze 4 lata temu to było 21%.
1: Prawda antyradia.
0: Zbiory z kolekcji Landskorońskich po raz trzeci na Wawelu. Tym razem ekspozycja prezentuje dzieła sztuki starożytnej w ultranowoczesnej formie, mówi współautor Bartłomiej Makowiecki.
3: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
0: Ekspozycja jest na Zamku Królewskim do końca wakacji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
0: Pochmurno w niemal całej Polsce, na termometrach w większości kraju około 10-12 stopni, kropi miejscami na wschodzie. Jutro więcej słońca, szczególnie na północy i nieco cieplej, około 15 stopni. W niedzielę słonecznie już w większości kraju i jakieś 17-20 stopni. W poniedziałek burze i potem znów zimno.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
4: Ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 12, kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, miało być o laniu wody i jest o laniu wody. Miss Zubaraja to wymyśliło wiele wcześniej w serialu Alternatywy 4, kiedy to z trzeciego świata próbował nalać wody do umywalki, a woda nie ciekła, więc wrzucił do szczeliny jakieś monety. Nic to nie dało, poszedł do anioła. Anioł krzyknął: pani przerwie to pranie. No i woda nagle w kranach się pojawiła. Do czego pije? Otóż pije do tego, że bloki rosną jak grzyby po deszczu, a w rurach spada ciśnienie. Tak budują, że wody brakuje. Sołtys kamionki mówi, może dojść do tragedii, jeśli problem z ciśnieniem wody w instalacjach zasilających domy, to jeśli budynek będzie się palił. A co z hydrantami? Pyta pan sołtys. No właśnie, nabudowano nowych osiedli. Na cała infrastruktura, choć chociażby związana z dopływem wody, może tego nie wytrzymać. To samo może być i z prądem, nawet z kanalizacją, jak się dobudowuje nowych domów. Trzeba zwykle taką infrastrukturę przygotować, a nie stawiać ludzi w sytuacji takiej jak przybysz z trzeciego świata, który chciał umyć twarz. Proszę Państwa, zobaczymy, czym to się pokończy. Mam nadzieję, że może jakieś nowe rury, nowe ujęcia wody, albo co? Ratujcie się.

0: może gdyby mistrz Barea żył i powstawałby serial Alternatywy 4 obecnie, to może ta piosenka Rammstein Angel byłaby motywem przewodnim. Na pewno rzecz, o której w tej chwili nie działa się w którymś z tych domów, w którym brakuje wody, bo właściciele wyszli z domu, a koty zaczęły szaleć. No i w pewnym momencie jeden z kotów uruchomił wodę na zlewem. Zlew się przytkał, no i zalała woda sąsiadów. No właśnie, i takie niebezpieczeństwa nie mogą się zdarzyć zbyt często, przynajmniej tam, gdzie te bloki są budowane na potęgę, a wody w kranach brakuje. I tam kiciusie mogą spokojnie hasać.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie.
2: Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało.
1: Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze?
2: Są w Antyradiu.
1: Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio.
2: Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Morniny są gorące.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, właśnie przed chwileczką spłynęła do mnie informacja, że kolejny tydzień będzie poświęcony grupie Guns N' Roses. Będzie naprawdę mocarnie, jak zwykle będziemy z Państwem deliberowali na tematy przeróżne, tylko po to, żeby Państwo mogli coś zdobyć, albo wybrać się na jakiś koncert, albo żeby było ogólnie, czyli mówiąc, fajnie i kolorowo. No my jedziemy dalej.

Panie Kaziku, co prawda, to prawda. Co pan powiedział, to oczywiście zgadzał się w 100%. Proszę państwa, Aleksander Ostrowski zapowiada przybycie już za momencik Tomka Kasprzyka i Rokomotywy. A ja mówię, do usłyszenia, rodaczki i rodacy, bądźcie ostrożni w ten weekend.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lecan. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lecan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lecan. Ta ze słoneczkiem.
1: Panie Burnyka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
8: Skiteam! Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.

0: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mianowany. Więcej remontów Będzin wytrzyma. Drogowcy ogłaszają plany. Nie kończy się awantura o Tor Poznań. Okoliczni mieszkańcy nie odpuszczają.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Dreszczer, zapraszam. Bartosz Grodecki zamiast Sławomira Cęckiewicza. Prezydent mianował nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego po rezygnacji poprzedniego pod koniec kwietnia. Karol Nawrocki zwraca uwagę, że ma on doświadczenie dyplomatyczne w placówkach w USA i Szwecji oraz wie, jak funkcjonuje NATO i Unia Europejska. W sumie w resorcie spraw zagranicznych Grodecki przepracował 14 lat.
2: Człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu.
0: Jak podkreślał prezydent, od nowego szefa BBN oczekuje przede wszystkim skuteczności w działaniach.
1: Prawda Antyradia.
0: To osoba zrównoważona, kompetentna, fachowiec w swojej branży. Tak mianowanie Bartosza Grodeckiego na nowego szefa BBN komentuje wiceszef MSWiA. Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy ma nadzieję, że Grodecki swoją działalnością będzie ją traktował jako misję dla Polski, a nie politykę.
1: Prawda Antyradia.
0: Kiedy jeden remont się kończy, drogowcy myślą o następnym. GDD KIA otwiera nowy wiadukt na Krajowej 86 w Będzinie, ale żeby nie było za nudno, planuje kolejne prace.
3: Tym razem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza się do remontu nawierzchni autostrady A4 od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany. Marcin Twardysko.
4: Zakres robót obejmuje wymianę kilku warstw nawierzchni oraz pracę przy odwodnieniu, obiektach mostowych i barierach ochronnych. Co istotne, roboty będziemy prowadzić tak, aby przez cały czas utrzymać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
3: Prace mają ruszyć jesienią tego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Awantura o Tor Poznań się nie kończy. Mieszkańcy nie odpuszczają, chcą interwencji w związku z hałasem, zwłaszcza podczas organizowanych prywatnych imprez, mówi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Leszek Wardeński.
5: Na terenie toru działa kilkanaście różnych firm, które organizują jazdy dla osób prywatnych, jazdy

0: niesportowe i ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami niedopuszczona.
1: Nie wiem dlaczego, nielegalna. Automobil Klub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody.
2: Odpowiada zarządca toru, prezes Automobil Klubu Bartosz Bieliński. W kwietniu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał decyzję o zamknięciu toru ze względu na przekroczenie norm hałasu. Sprzeciwiły się temu środowiska sportowe i politycy, dlatego GIOŚ wstrzymał decyzję. Pochmurno w niemal całej Polsce, na termometrach w większości kraju około 10-12 stopni. Kropi tylko miejscami na wschodzie. Jutro więcej słońca, szczególnie na północy i nieco cieplej, około 15 stopni. W niedzielę słonecznie już w większości kraju i jakieś 17-20 stopni. W poniedziałek burze i potem znowu zimno.
3: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: grupa YouTube wprowadziła nas do dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Prawie 12 minut po 13.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Piątek, piąteczek, piątunio. Pogoda trochę się popsuła, ale mam nadzieję, że weekend będzie udany. Czuję już ten czas wolny i myślę, że nie jestem w tym odczuciu osamotniony. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, zapraszam do godziny 16 na dzisiejsze piątkowe wydanie Rokomotywy w Antyradio, podsumowujące nieco tydzień z grupą Metallica. A skoro podsumujemy ten tydzień, to musi być grubo. Więc zacznę od tej mniej ważnej, choć bardzo, bardzo ważnej nagrody, bo to będzie fantastyczna książka zatytułowana Historia w 180 kawałkach. Kto wie, ten wie, kto nie wie, to niech się dowie, bo to dla fanów zespołu to coś więcej niż zwykła książka o muzyce. To jest obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą wejść głębiej w świat utworów Metallica. Koniec, kropka. Książka naprawdę odsłania kulisy powstania aż 180 utworów, no i dzięki czemu staje się wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym przewodnikiem po dyskografii tego zespołu. I ta książka dzisiaj będzie do wzięcia, ale jeżeli chodzi o rzeczy wyjątkowe, to mam przed sobą podwójne zaproszenie. Na koncert Metallica do Chorzowa na Stadion Śląski. Koncert, który odbędzie się 19 maja, więc lada moment. Dziś taka szansa będzie. Słuchajcie uważnie Rokomotywy w Antyradio, bo łatwo nie będzie.
1: Rokomotywa w Antyradio.

0: czy to nagranie pojawi się ten utwór w tak zwanej koncertowej setliście. Metallica już niebawem, 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podwójna wejściówka dziś do zgarnięcia w Rokomotywie w Antyradio. Co trzeba zrobić? Być blisko Antyradia i słuchać uważnie, bo w trakcie dzisiejszego programu podam 4 tytuły utworów zespołu Metallica. Ale pytanie będzie dotyczyło tylko jednego tytułu. I ten tytuł potem trzeba będzie wskazać. Ale najlepiej 4 tytuły, które będę podawał, zapamiętać, zapisać i być blisko Antyradia. A potem, oczywiście, potem to już sprawa prosta.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Uprising i Muse za nami, a my wkraczamy do muzycznej karty kalendarza, bo ważne rocznice dzisiaj. 5 maja 70 roku grupa The Beatles wydaje swój 12 i zarazem ostatni album zatytułowany Let It Be. Utwory na tę płytę zarejestrowane jeszcze przed nagraniem albumu Abbey Road, ale ponieważ muzycy nie byli wówczas zadowoleni z finalnej wersji, to nagrania po prostu zostały odłożone na półkę. Potem natomiast zmiksowane zostały ponownie przez Phila Spectora i ukazały się miesiąc po rozpadzie grupy.

0: Jet zamykają muzycznie pierwszą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Lecz nim ją zamkniemy, uwaga, wszyscy ci, którzy chcą się wybrać na koncert Metalliki. Pierwszy tytuł utworu, który powinniście zapamiętać albo zapisać, brzmi następująco: You Must Burn. You Must Burn. Pierwszy tytuł, zapamiętajcie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek.

0: Szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Dziesiątki miliardów euro w drodze. Umowa na sejf podpisana, a jedynka zablokowana. Uwaga na utrudnienia w Łódzkiem. Skok na bank na zachodzie Niemiec. Rabusie wzięli zakładników.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Umowa na sejf podpisana. Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu i obronności spotkali się w tym celu w Warszawie. Do naszego kraju trafi około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Plan, na co konkretnie wydać te pieniądze, jest już ponoć gotowy. To moment przełomowy. Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych, komentuje premier Tusk.
15: Prawda Antyradia.
16: A jedynka zablokowana w Łódzkiem. Między Kutnem a Kowalem spłonęła ciężarówka z makulaturą. Na miejscu jest 10 zastępów strażaków. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
15: Prawda Antyradia.
16: Skok na bank na zachodzie Niemiec. Sprawcy wzięli zakładników i zabarykadowali się w środku. Na miejscu trwa akcja służb. Według nieoficjalnych informacji pracownik banku i jeden z napastników są w skarbcu. Według miasta, centrum miasta Sincik zostało odgrodzone. Na miejscu są siły specjalne.
15: Prawda Antyradia.
16: Syf w powietrzu zmieścił się w normach. Po raz pierwszy w historii pomiarów. Stężenie tlenku azotu jest w porządku w Krakowie.

0: Ale do zdrowego powietrza ciągle nam daleko, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
1: Trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy.
0: Toksyczne tlenki azotu to główny składnik smogu komunikacyjnego. Zwiększają ryzyko astmy, udarów, a nawet mogą zaburzać rozwój płodu.
2: Prawda Antyradia.
0: Odczuwacie dreszcz emocji na myśl o zbliżającej się podróży? To właśnie śląskie Reise Fieber. Będzie można to poczuć na nowej wystawie w Muzeum Historii Katowic.
3: Wystawa Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku, ruszy 15 maja.
4: Będziemy mogli zobaczyć mnóstwo fotografii i pocztówek, mnóstwo różnych akcesoriów. Mamy trochę eksponatów XIX wieku i one są najstarsze. Toaleta podróżna, pamiątki przywożone.
5: Z takich ciekawszych eksponatów są elementy wozów, którymi kiedyś podróżowano, a przede wszystkim tutaj na przykład lampę z dyliżansu czy trąbkę pocztyliona.
4: Mamy też bicykl.
3: Mówili Joanna Teofilska-Dziubek i Sławomir Stanowski z muzeum. Wystawę będzie można oglądać do 4 października. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Deszczowo na Podlasiu, kropi też miejscami na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju pochmurno, ale raczej bez opadów. Na termometrach około 12-13 stopni. Jutro więcej słońca, szczególnie na północy i nieco cieplej, około 15 stopni. W niedzielę słonecznie już w większości kraju, jakieś 17-20 stopni. W poniedziałek burze, a po nich ochłodzenie.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: pamięć.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Powinni być w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie na antyradio.pl w zakładce Turbo Top, gdzie ten utwór jest i czy w ogóle jest. A jak jest, to kliknijcie, żeby im było lepiej, żeby wyszli wyżej. Dajcie im szansę. 13 minut prawie po godzinie 14. Czy w tej godzinie będzie szansa na to, żeby zgarnąć książkę Metallica, Historia w 180 kawałkach? Jak mówiłem, dla fanów zespołu Metallica to coś więcej niż zwykła książka. Książka odsłania kulisy powstania 180 utworów, dzięki czemu staje się wyjątkowym, naprawdę przewodnikiem po dyskografii Metallica. Przepięknie wydana grupa, gruba książka, bogato ilustrowana. Będzie szansa, żeby taką książkę dzisiaj przygarnąć. Więc na słuchujcie uważnie Lokomotywy. No i oczywiście niebawem drugi tytuł dla tych, którzy chcą iść na koncert. Albo nie, teraz powiem ten drugi tytuł. Zapiszcie sobie. Shoot Me Again. To jest drugi tytuł dotyczący głównego pytania związanego z koncertem Metallica. Shoot Me Again.

0: White Lovers and Blues. Taki już weekendowo, jakby nie było, i letnio nawet. Za moment ważne pytanie.
1: Greetings, all earthlings. My name is Will Levalo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Szykuj!

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

oddział zamknięty, party sprzed lat, z przepięknej płyty, niezwykle klasycznej, całej białej, z czerwonymi literkami OZ. Stoi w domu dumnie. A dziś mija rocznica, kiedy w 1993 roku zespół Aerosmith wprowadził na szczyt amerykańskiej listy albumów płytę Get a Grip. Krążek, który zawierał m.in. takie nagrania jak Amazing, Living on the Edge czy Crying. Na całym świecie sprzedał się w 20 milionach i dostarczył grupie dwie nagrody Grammy. Fragmentu tej płyty sobie teraz posłuchamy w Antyradio. A wy powiedzcie mi, kto jest autorem książki Metallica Historia w 180 kawałkach. Czekam na maile kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się książką.

0: nam The Linkin Park zamykają drugą część dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Oczywiście autorem książki Metallica Historia w 180 kawałkach jest Benoit Clerc. Państwo doskonale znają tę postać, widzę, a Ola z Wrocławia już może oczekiwać przesyłki. Płyta, znaczy w zasadzie książka, jest twoja. A jeszcze dwa tytuły zostały. No to jeden tuż po wiadomościach.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepsze.

Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Nadchodzi tydzień z gazem.

0: Wystrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rusza śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej. Na razie bez dowodów na podpalenie. Takie dowody są w innych miejscach. Wpadło dwóch piromanów. Hutniczy pokaz mody będzie w ten weekend w Rudzie Śląskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura będzie szukać przyczyn pożaru Puszczy Solskiej. Chodzi o ten ogromny pożar w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Jak mówią śledczy, nie ma dowodów, że to było celowe podpalenie. Tymczasem przedstawiciele Instytutu Chłopskiego Rozumu przeprowadzili już swoje niezależne śledztwo. W internecie można się natknąć na tezy, że ta operacja to jest wysiedlanie Polaków, bo jak wiadomo, w Polsce jak w lesie, więc Polacy mieszkają w puszczy.
1: Prawda Antyradia.
0: A jak o pożarach mowa, to mundurowi wyeliminowali jedną z przyczyn. Wpadł podpalacz, który grasował w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. To 55-latek, który najpierw podpalił, potem próbował gasić, a następnie uciekł.
2: Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu.
0: Jak się okazało, miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: A to nie jedyny piroman zatrzymany w ostatnich dniach. Seryjnego podpalacza zatrzymano w okolicach Świebodzina. Wpadł na gorącym uczynku chwilę po kolejnym podłożeniu ognia. Tłumacząc swoje zachowanie, stwierdził, że patrzenie na ogień go odstresowuje. Usłyszał w sumie 6 zarzutów.
1: Prawda Antyradia.
0: Hutniczy pokaz mody. W sobotni wieczór plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zmieni się w wybieg. Zaprezentowane zostaną stroje inspirowane wielkim piecem Huty Pokój.
3: Element, który znajduje się na wielkim piecu, to jest wielki zwój grubego kabla metalowego. I tak powstała jedna z moich ulubionych ręcznie robionych rzeczy. Gorset w kształcie szpulki. Naszywanie tego sznura zajęło mi 2 tygodnie.
4: Te kolory huty chyba pasują teraz do trendów, bo dużo brązów na przykład widzę.
3: Mnie samą to zaskoczyło, że im bardziej zatapiałam się w tematy, tym bardziej okazywały się, jak mocno w trendach mogę być. Czyli po prostu na całego, bo mamy tutaj metalizowane sylwetki. Brązy oczywiście tak. Teraz wchodzą też kolory pomarańczu i na hucie jest też taki element zieleni przepiękny, czyli zielone kolory też.
0: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Kozią projektantka Joanna Decowska. Rewia mody wystartuje o 20:00. Zobaczycie tam suknie, kurtki, spodnie oraz różne dodatki, okulary czy rękawice. 2,5 minuty po 15:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Nowy zawodnik w wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Teraz ponoć, bo to dalej nieoficjalne informacje, ma to być Jacob Elordi. Gwiazdor Wichrowych Wzgórz czy Frankensteina miał się spotkać z osobami odpowiedzialnymi za nakręcenie nowej odsłony, według branżowego dziennikarza Rogera Friedmana. Gdyby aktor dostał tę rolę, stałby się najmłodszym Bondem w historii, czyli 28-letnim. Nowa Planeta Małp w drodze. Deadline pisze, że Matt Shackman zostanie reżyserem. Ostatnio pracował nad Fantastyczną Czwórką. Scenariusz napisze Josh Friedman, który pracował nad Wojną Światów Stevena Spielberga czy Fundacją. Co do samej fabuły, to na razie prawie nic nie wiadomo, poza tym, że nie będzie w żaden sposób związana z Królestwem Planety Małp. Historia ma powstać od zera. Najpewniej dlatego, że poprzedni film ledwo wyszedł na zero w kinach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo na Podlasiu, kropi też miejscami na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju pochmurno, ale raczej bez opadów, na termometrach około 12-13 stopni. Jutro więcej słońca, szczególnie na północy i nieco cieplej, około 15. W niedzielę słonecznie już w większości kraju i jakieś 17-20 stopni. W poniedziałek burze i ochłodzenie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Social Distortion, Born to Kill.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: 10 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu. Trzy utwory, trzy tytuły utworów już podane. Jeszcze tylko jeden tytuł został. No i potem pytanie związane z koncertem, w zasadzie pytanie związane z tymi utworami. A do wygrania będzie podwójna wyjściówka na koncert zespołu Metallica, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 maja. Tymczasem nowe nagranie The Rolling Stones, hula na antenie Antyradia. Przyznacie, że świetny numer, jak na prawie 80-latków. Jeszcze mogą długo nas zaskakiwać, a my lubimy być zaskakiwani. Płyta się ukazuje 10 lipca. Na płycie znajdzie się podobno wielu gości, m.in. Sir Paul McCartney i Robert Smith z The Cure zaśpiewał na nowej płycie The Rolling Stones. Tak, no ale do tego przypadkowego spotkania doszło podobno studio. Sir Mick Jagger opowiadał ostatnio o tym i powiedział tak: pewnego dnia zjawiłem się w studiu w Londynie nagrywać wokale. Stał tam facet w długim płaszczu, odwrócony do mnie plecami. A kiedy się odwrócił, zobaczyłem, że ma usta pomalowane szminką. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Powiedziałem: ty jesteś Robert Smith, The Cure, prawda? Odpowiedział: tak. No to powiedziałem, że skoro już tu jesteś, chodź, lepiej coś zróbmy. Zaśpiewaj w chórkach. No i zaśpiewał.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Niebawem będziemy się mogli o tym przekonać, jak zaśpiewał. Państwo poddenerwowani? No to czwarty tytuł brzmi Sad But True. To jest czwarty tytuł utworów Metallica, zatem pełna czwórka już jest znana. A za chwil kilka pytań związane z tymi utworami. Nie oddalajcie się od Antyradia, żeby wam nie umknęło.

0: Bryan Adams, Run to You w Rokomotywie Wanty Radio. 24 minuty po godzinie 15. Podglądam skrzynkę mojego listonosza castro@antyradio.pl i widzę, że naprawdę emocje rosną i wcale się nie dziwię. Podwójna wejściówka na koncert Metallica, no to jest coś. To jest sztos. Cztery tytuły utworów podałem dziś w programie. No i teraz to pytanie najważniejsze, które będzie przepustką do tego, żeby do kogoś z was poleciała podwójna wejściówka, która upoważnia do wejścia dwóch osób na Stadion Śląski w Chorzowie. Pytanie brzmi, który z tych czterech utworów wymienionych przeze mnie w trakcie programu jest najstarszy? Dawajcie, castro@antyradio.pl. Która piosenka z czterech wymienionych Metallica przeze mnie w trakcie programu jest najstarszą? Czekam. castro@antyradio.pl.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7:15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Radiohead. Budka suflera. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Gruby, mały Artur Rojek. Muzyk właśnie opublikował nowy singiel zatytułowany właśnie Gruby, mały. Jak nie trudno zgadnąć, poświęcony kompleksom i słowom, które mogą je powodować albo pielęgnować. Utwór jest zapowiedzią całej nowej płyty i uwaga, to nie będzie błąd. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To cytat z syna Rojka. Szczegóły płyty jeszcze przed nami. Na razie jest zapowiedź jesiennej trasy koncertowej. Przystanki w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie czy w Warszawie. Nowy utwór w klubie Miliarda. Miliarda odsłon na YouTube. Doczekał się teledysk do kawałka Everything I Do It For You Briana Adamsa. Od wrzucenia do sieci zajęło mu to 17 lat. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Podsumowując wszystko, You Must Burn. Fragment płyty 70 Seasons z 2023 roku. Shoot Me Again. Fragment krążka Sound Anger Metallica z 2003 roku. Czarna płyta Metallica 91 rok zabierała utwór Sad But True. Natomiast Seek and Destroy pochodzi z krążka Kill 'Em All z 83 roku, z debiutu, z lipca. I to był najstarszy utwór, Seek and Destroy. Patrzę na ilość maili po horyzont i wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Brawo! A ten jeden, najważniejszy, to Tomek. A w zasadzie Tomasz. Tomasz H. ze Szczecina. Prawie jak Krzysztof Jarzyna. Tomek, szykuj się. Podwójna wyjściówka na koncert Metaliki jest twoja. A, ze Szczecina do Chorzowa będziesz miał trochę do przyjechania, ale co mnie to obchodzi? Cierp ciało, co chciało. Widzimy się w Chorzowie. A wy nie oddalajcie się od antyradia, bo niebawem kolejne zaproszenia. Tak przy okazji, Alex Van Halen, perkusista, ma dzisiaj urodziny.

0: Jak byłem chłopięciem i zaczynałem grać na gitarze basowej, pamiętam, że zawsze chciałem być Johnem Taylorem, basistą grupy Duran Duran. Potem myślałem, że to obciach. Mm-hmm. No ale potem jak...
1: A teraz znowu chcesz.
0: A teraz jak no, parę lat temu, jak się okazało, że Eagle of Death Metal wzięli na tapet nagranie z repertuaru Duran Duran, no to warto było być młodym Taylorem, prawda?
1: No oczywiście, że tak. Ale tak w ogóle to dlaczego chciałeś grać na basie, poza tym, że chciałeś być Taylorem?
0: No bass, no fun.
1: Dokładnie.
2: Ale na bas się dziewczyn nie wyrywa przecież.
1: Jak
2: co
1: nie? Co ty, gdzie tylko da się syje na basie, błagam cię.
0: A, ale no wiesz, tak. W wolnych chwilach gitara i ognisko, prawda?
2: A, potem czyli scena bas. Klasyka, old.
0: A na czym jeszcze umiesz grać? A na czym byś chciała?
2: A potem to już tylko na nerwach gracie, no.
1: Tak.
0: To święto.
1: Już dosyć świata. Tego, jak to się mówi?
0: Jak to miło przy piątku powitać państwa, Sandra i Tomasz, czyli para z głośników.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będzie wiało za chwilę. A ja zwiewam, póki co.
1: 10 skali Beauforta.
0: Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.

0: Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Morliny są.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy...
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: prawie 200 miliardów złotych w drodze. Umowa na sejf podpisana. To kredyt, który trzeba będzie spłacić. Otoczenie prezydenta niezadowolone. Biegacze opanują Katowice. Będą utrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Umowa sejf oficjalnie podpisana. Podczas uroczystości w Warszawie Donald Tusk mówił o przełomowym dniu dla Polski i całej Europy. Zwrócił też uwagę, że podpisanie umowy odbywa się w przeddzień defilady wojskowej na Kremlu.
2: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie państwem silniejszym, ale to jest także dzień, gdzie Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii.
0: Każdy kontrakt z programu sejf będzie zawierany oddzielnie. Jeszcze w maju Polska ma podpisać blisko 40 umów. W ramach programu do naszego kraju trafi około 180 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzisiaj zostanie uruchomiona linia kredytowa. Czeka nas bardzo bogaty maj, zapowiada tymczasem szef resortu obrony. Rząd, jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, przygotował już projekty na całe wspomniane prawie 200 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Dzisiejsze podpisanie proeuropejskiego sejf to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków, także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie.
3: A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.
0: To Bartosz Grodecki. Tak nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego komentuje dzisiejsze podpisanie umowy sejf. Jego zdaniem alternatywą jest program zaproponowany przez prezydenta, czyli sejf 0%.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 1000 osób pobiegnie przez Katowice. W niedzielę wystartuje tam JBL Run, a razem z nim utrudnienia.
4: W związku z organizacją biegu od 11.30 zamknięte będą ulice w ścisłym centrum miasta. Mowa o między innymi Alei Roździeńskiego od skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza do Ronda, a także o ulicach Pańki Olimpijskiej, Uniwersyteckiej, Pendereckiego, Haralda czy Góreckiego. Dodatkowo przystanek autobusowy przy Nosprze nie będzie obsługiwany. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach od 8 w Mikołajkach do 18 stopni w Nowym Sączu. W większości kraju około 10-12, cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie i też może pokropić, ale raczej przelotnie. Na północy wyjdzie słońce, w niedzielę słonecznie już w całej Polsce i cieplej, około 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Ależ ja kocham te pierwsze dźwięki November Rain.
3: Smakują jak pierwsze łyki ambrozji. Tak, kochani, to właśnie my, Sandra Hajduk-Popińska,
2: Tomek Ambroży-Obertyn
3: i November Rain szanujemy klasykę bez żadnego skracania w pełnej wersji w Antyradiu.
2: Tak.
3: Jedziemy.
2: Jest.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Orły Death Metalu i Emily Wolfe Lips w parze z głośników, kwadrans po godzinie 16. Jesteśmy z wami do godziny 20. Dodajemy wam pary, jeśli trochę wam zabrakło. No dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, więc nie powinno. Z okazji weekendu i nie tylko, z okazji tego, że po prostu was lubimy, mamy dla was 3 podwójne bilety na koncert Grahama Bonetta jeszcze w ten weekend w Krakowie. Jeśli chcecie przygarnąć takowe zaproszenia, to dzwońcie do nas na numer 321-321-600. Nie pomylcie końcówki, bo to zawsze niebezpiecznie. 321-321-600. Pytanie konkursowe, ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Osła, no to pytamy o sytuacje, w których upieraliście się przy czymś, a potem tego żałowaliście. 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl. Sytuacje, w których upieraliście się przy czymś, a potem żałowaliście. Bilety na Grahama Bonetta czekają, a teraz Soul Asylum.

0: Para z głośników w Antyradio.
1: Hit That od The Offspring. Mamy nadzieję, że wy, dodając gazu do waszych samochodach, nie przesadzacie. Pamiętajcie, żeby jeździć bezpiecznie, ale z parą z głośników jeździ się bez żadnych limitów.
2: To prawda i drogi stają się jakby bardziej takie proste, mniej pokancerowane, te nasze polskie drogi. Już za chwilę drogę dokądkolwiek będziemy wam umilać, między innymi za sprawą The Cranberries. No a dzisiaj w programie, oprócz tego, że mamy podwójne kody na koncert Grahama Bonetta, o czym mówiliśmy, będzie również o tym, że buddyjscy mnisi, słuchajcie, w świątyni w Seulu przyjęli w szeregi swojego zakonu robota.
1: O, i co ten robot tam robi?
2: No, to się jeszcze okaże.
1: No dobra, to ja będę słuchała. Słuchajcie, będzie też o kosmosie. Zajrzymy daleko, daleko do innych galaktyk, bo okazuje się, że kosmos się kurczy.
2: Bożysz ty mój! Zupełnie jak nasze dochody. Znaczy nie, dobra, nieważne. Kochani, para z głośników wciąż bucha.
1: Uważaj, bo szef nas słucha.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
3: To jest Rock News w Antyradio.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Koncertowy weekend przed nami. Jeszcze dziś Skillet na wyprzedanym koncercie w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu. W poznańskich dwóch progach The Watch Place Genesis, w Krakowie w gwarku Green Jelly, a w zaścianku Cheap Tobacco. Jutro Green Jelly w warszawskim Mechaniku, Beth Hart w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a Ang w krakowskim gwarku. Chcecie więcej? Niedziela też obfituje w atrakcje. No na przykład w krakowskim zaścianku wystąpi Graham Bonnet, Głos Rainbow czy Alcatraz. To będzie jego pierwszy solowy koncert w Polsce. Nowość od Kiss w drodze. Gene Simmons zdradził, że zespół jest w studiu i właśnie nagrał piosenkę napisaną przez Paula Stanleya. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
3: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ja mam austriackie korzenie, więc wszystkie nawiązanie do Kaisera zawsze są mile widziane.
2: A ja mam węgierskie, jak to się pięknie składa.
1: Proszę bardzo, dziś? Czyli to samo cesarstwo okazuje się. Dobrze, kochani, numer, o którym Robert Makłowicz powiedziałby, że jest pyszny, Ruby, Ruby, Ruby, już za nami, ale w menu jeszcze mnóstwo smakowitych kawałków. No ale teraz będzie news z pogranicza, znaczy trudno powiedzieć właściwie, no bo to takie połączenie sakrum i profanum.
2: Takiego starego świata i nowego świata, bowiem buddyjscy mnisi ze świątyni Tzu Chi w Seulu przyjęli w szeregi swojego zakonu humanoidalnego robota model G1.
1: No i tak G1 otrzymał nowe imię, przyjął także 5 buddyjskich wskazań zmodyfikowanych dla niego przez AI. Ślubował szanować życie, nie niszczyć innych robotów, być posłusznym ludziom oraz nie marnować energii.
2: Przez nadmierne ładowanie się.
1: No tak, jeśli nie będzie przestrzegał wskazań, w kolejnym życiu odrodzi się w powłoce rumby albo Thermomixa.
3: Ty pało elektryczna, ty cembale, ty prądowy. Wszystko muszę ręcznie teraz.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ale ręcznie to czasami...
2: Lepiej.
1: Lepiej, no, właśnie.
2: Trzymajmy się wszyscy jednej linii.
1: Tak jest, Toto.

0: otwartymi ramionami wychodzimy do was, naszej kochanej słuchalności. Wychodzimy na dwór, na pole wychodzimy, bo mamy do rozdania bilety na przykład na koncert w Krakowie. No i dzisiaj pytamy was o co?
1: Dzisiaj jest Dzień Osła, tak, moi drodzy. I z tej okazji pytamy, czy się kiedyś przy czymś tak bardzo uparliście, jak takie osły. No i na przykład, nie wiem, może tego żałujecie dzisiaj, że tak się uparliście, prawda?
0: Do wygrania bilety na Grahama Bonetta 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl.
2: Siema, Antyradio.
0: Siema.
2: A propos dzisiejszego tematu, to 18 lat temu uparłem się strasznie, że chcę się ożenić. A dalszy ciąg już znacie.
3: Dobry był z niego herbat. Mógł jeszcze pożyć.
0: To prawda. 321-321-600.
4: Dwa lata temu jechałem z moją ówczesną narzeczoną na majówkę do Pragi.
1: Aha.
4: Po mojej stronie było to, żeby zorganizować kasę na wyjazd, w sensie wymienić pieniądze. Mhm. Oczywiście byłem święcie przekonany, że jak wymienię złotówki na euro, to w Czechach sobie coś kupię. No i dwa dni przed wyjazdem musiałem połknąć swój język i wymienić euro na korony, bo okazało się, że w Czechach nie ma euro.
0: Skandal, naprawdę skandal. Prawda Antyradia już za chwilę, także nie oddalajcie się nigdzie. No i cały czas możecie dzwonić do nas. Za chwilę również Tilaw i Warszawa.
1: Za chwilę też zajrzymy do kosmosu. W kosmos w sensie.
0: Dobrze.
5: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
6: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
7: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.

0: Zakładnicy uwolnieni, sprawcy też. Trwa obława po napadzie na bank w Niemczech. Na wolności również Grzegorz Braun. Śledczym nie udało się postawić mu zarzutów. Smog w normie. Przełom w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwóch zakładników zostało uwolnionych z banku w Sintik na zachodzie Niemiec. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, rano doszło tam do napadu. Sprawcy zabarykadowali się w środku, służby otoczyły teren i zamknęły całe centrum miasta. Mimo wszystko podejrzanym udało się uciec. Na razie nie wiadomo, jak tego dokonali. Trwa obława.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Braun znowu uniknął postawienia zarzutów za wtargnięcie do szpitala w Oleśnicy. Trzeci raz zjawił się we wrocławskiej prokuraturze okręgowej. Tym razem złożył pozew przeciwko samej prokuraturze za naruszenie jego dóbr osobistych. A potem...
2: W trakcie odczytywania mu zarzutu opuścił gabinet prokuratora. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna.
0: Mówi Damian Pownuk z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Sprawa dotyczy wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy, gdzie Grzegorz Braun miał bezprawnie pozbawić lekarkę wolności. Oskarżał ją o przeprowadzenie nielegalnej aborcji.
1: Prawda Antyradia.
0: Syf w powietrzu zmieścił się w normach. Po raz pierwszy w historii pomiarów stężenie tlenku azotu jest w porządku w Krakowie, ale do zdrowego powietrza ciągle nam daleko, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
3: Trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy.
0: Toksyczne tlenki azotu to główny składnik smogu komunikacyjnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Zanim ITS będzie mądrzejszy, trochę zgłupieje. W Gliwicach zdarzają się sytuacje, że światła trzymają kierowców na czerwonym, mimo że droga jest pusta. Zarząd Dróg Miejskich, Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
4: To efekt prac związanych z rozbudową i modernizacją systemu sterowania ruchem. W czasie montażu i testów mogą pojawiać się chwilowe utrudnienia. Sygnalizacja może działać mniej płynnie. Czasowo zostać wyłączona lub przełączona na żółte, migające światło.
0: Takie sytuacje mogą się zdarzać w wielu miejscach w Gliwicach przez najbliższe miesiące. Modernizacja ITS obejmuje ponad 70 skrzyżowań i potrwa do wiosny przyszłego roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Na termometrach od 8 stopni w Mikołajkach do 18 w Nowym Sączu. W większości kraju około 10-12. Cieplej już nie będzie, jutro też nie i też może pokropić, ale raczej przelotnie. Na północy wyjdzie słońce, w niedzielę słonecznie już w całej Polsce i cieplej około 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Cała naprzód ku nowej przygodzie. W naszej podróży teraz Warszawa. Na mostku Sandra Hajduk-Popińska
7: i kapitan Tomasz Ambroży Obertyn.

0: Jest moc, jest energia. Słuchacie Antyradia, pary z głośników. Duncan Jones at War with Myself. 10 minut po godzinie 17. Kosmicznie doskonały numer.
1: Skoro o kosmosie mowa, mój drogi, to mam dla ciebie i dla naszych słuchaczy złą albo i dobrą wieść, bowiem naukowcy z obserwatorium w Chile doszli do takiej konkluzji, że wszechświat nie będzie się rozszerzał w nieskończoność.
0: No niestety. Nowe dane sugerują, że za około 11 miliardów lat zacznie się kurczyć, a za 20 miliardów lat, to już możecie sobie zapisać w kalendarzu, dojdzie do wielkiego kolapsu, jak mawiają anglosasi. Wszechświat zwinie się z powrotem do jednego punktu, jak gumka recepturka. Naukowcy zaznaczają, że no, to na razie hipoteza.
1: 20 miliardów lat.
0: Ta.
1: Dobra, i tak zdążysz spłacić kredyt we frankach. Ledwo, ale zdążysz.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ja tam w to wierzę, Tomek.
0: Dobrze, kochani, no to teraz jedziemy ze Smash Mouth.

0: Week i Cedar na antenie Antyradia, ale jeżeli wy czujecie się dzisiaj słabo, tak troszkę niewyraźnie, może was coś łapie, może coś rozkłada,
1: to twardym trzeba być, a nie miętkim.
0: Właśnie. Para z głośników będzie z wami do godziny 20 serwowała najlepszą muzykę w polskim eterze.
1: I nie ma żadnego ojojania, burzalenia się nad sobą. Piątek, piątesek, piątunio. Jest moc, jest energia i są
0: Boże,
1: bilety.
0: Ty, mój Tomek, ale ty dzisiaj jesteś doenergetyzowany.
1: Nie wiem, może dlatego, że chciałem powiedzieć, że w wojsku byłem, ale nie byłem.
0: Ta kawa mocna, wiesz, w naszej kuchni chyba.
1: Może tak być. Kochani, ale właśnie, mamy podwójne kody na koncert Grahama Bonetta w Krakowie i pytamy was dzisiaj o co?
0: O sytuacje, w których upieraliście się jak osioł, a potem tego żałowaliście, a to wszystko z okazji Światowego Dnia Osła.
1: Mojego dnia. 321-321-600.
2: Cześć, ja się upierałam kiedyś, żeby reanimować moje stare auto. Reanimowałam, wywaliłam kupę kasy, robiłam remont silnika jak idiotka, a później auto nie przeszło przeglądu, bo było całe zgnite, o czym nie wiedziałam. Więc no, mam nauczkę i od tamtej pory nie reanimuję starych aut.
3: No i cześć.
1: No i to jest bardzo dobra konkluzja.
0: No i konkret.
1: 321-321-600 albo paramopa@antyradio.pl. No a co mamy w muzycznym menu? Same smakołyki, Linkin Park, między innymi będzie również T-Rex.
4: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
5: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Metallica rusza w trasę. Jutro pierwszy koncert tegorocznej europejskiej odsłony trasy 72 Seasons. Zespół wystąpi pierwszy raz od 16 lat w Atenach, no i okaże się, co przygotował dla fanów. Przypominam, za 11 dni Metallica po 18 latach wróci do Kotła Czarownic. Zespół wystąpi 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a Antyradio też tam będzie. Teraz w Antyradiu trwa tydzień. Z Metallicą wygrać możecie bilet na wspomniany już koncert w Polsce. Kolejna nowość od Mariusza Dudy i jego Lunatic Soul. Album Transition 2 z remiksami, remasterami i niepublikowanym dotąd kawałkiem ukaże się 26 czerwca. Będzie dostępny na CD i na winylu. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Get it on, bang, gong od T-Rex. No to co, kochany, teraz ja się zaraziłam od siebie tą pozytywną energią. Mamy nadzieję, że wy również, że wam towarzyszy w drodze z roboty, bo to chyba jest ta pora, jakaś kawka, jakaś herbatka, jakaś soda, jakiś juice.
1: Tak jest, proszę państwa, zarażamy. Para z głośników, jesteśmy z wami do 20 i do 20 mamy dla was bilety i nie tylko. No ale teraz łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki.
0: Narkotykowy magazyn w kontenerze na śmieci. Policjanci przejęli towar i szukają jego właściciela.
1: W kontenerze na śmieci. Wśród podejrzanych dziad Masa lub, co najbardziej prawdopodobne, Oskar z Rzęda. Oh, I love
2: trash. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wielu przestępców wychowała ulica, niektórych Sezamkowa. No tak. Ale organa podejrzewają, że za wszystkim może także stać niejaki mister Snafi.
0: A jakąś truciznę masz na myśli teraz?
1: Tak.
0: To Alisa zagrajmy Coopera. Może, no?
1: Proszę
0: dobra.
1: Bardzo, Poison, jedziemy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Sound tej kostki ocierającej się o struny, sound tej gitary.
2: Sound!
1: Jak mawiają anglosasi.
2: Powiedz jest... panie po polsku, dźwięk!
1: Dźwięk no. tej gitary jest nie do podrobienia, zresztą tak jak stylowa wokalistki, ten cylinder, te gogle. Pamiętam jak ten numer leciał w programie 30 tak. ton, lista, tak. lista przebojów. To były czasy, kiedy muzyczne telewizje na przykład prezentowały muzykę, nie do pomyślenia.
2: Kiedy w ogóle były
1: tak.
2: muzyczne telewizje.
1: To już za nami, a przed nami...
2: Metallica, mój
1: owszem.
2: Drogi. I to już niebawem, słuchajcie, ile to zostało? Ile jest 19 minus 8, Tomek? Bo ja to tak kiepsko...
1: 11.
2: 11 dni zostało do koncertu Metalliki. No i na tym koncercie będzie nie tylko Metallica, ale też Antyradio.
1: Tak, będziemy trwa my, zresztą, cała ekipa.
2: Tak, trwa zresztą tydzień z Metalliką. Mamy piątek, ale to nie koniec tygodnia. Jutro u Bartka, jutro czy w niedzielę jeszcze do zgarnięcia bilety na metę. W weekend.
1: W weekend w każdym razie, więc po prostu słuchajcie Antyradia, bo w weekend będzie się działo śniadanie ustyranego w sobotę. To zapraszam ja. Jest Skok w Rok, na który zaprasza Konrad Czubaj. Bartosz Synowiec również w weekend nadaje. No i meta, bilety na metę pojawią się. Także warto słuchać Antyradia, a już za chwilę prawda Antyradia.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Niezależnie od okoliczności przyrody, nieważne co by się działo na świecie, Foo Fighters zawsze są w doskonałej formie i po raz kolejny to udowadniają. Of All People przed chwilą w parze z głośników, 7 minut po godzinie 19 w muzycznym menu, jeszcze między innymi Lenny Kravitz. Nie wiem, czemu dzisiaj tak się ciągle o tym menu.
2: Tak, no ale... ja też myślę dużo o jedzeniu, ale wy chyba też, bo kolejny mail, który dostaliśmy, mail w sprawie tego, kiedy jesteście najbardziej uparci i tak, później może tego trochę żałujecie, zatytułowany jest Gruba Ryba.
1: O.
2: No, więc też troszeczkę tak gastronomicznie powiedziałabym. Napisał do nas Jan, który rozpoczął swojego maila, bo ja zawsze lubię, słuchajcie, te intra, te wstępy. Napisał: witajcie kochana dwójko. I tutaj mam...
1: No to jest troszkę dwuznacznie.
2: Tak, dwuznacznie.
1: No
2: tak. Uparłem się ja na działalność gospodarczą. Rzuciłem robotę, bo ja nie dam rady i no, momenty były. Na szczęście teraz do przodu, ale znów na etacie.
1: No i bardzo się to chwali. Pozdrawiamy wszystkich, łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy są jednoosobową korporacją.
2: I tymi na etacie też.
1: Tak, oczywiście, że
2: wszyscy
1: tak.
2: Wszyscy mamy tak samo przerąbane, słuchajcie.
1: Dokładnie. Chociaż niektórzy bardziej. Dobrze, męskie granie na pocieszenie teraz. Sny

0: Mrał! Kocica od TSA wjechała nam tutaj elegancko.
1: Takie trochę ja polskie AC/DC, nie?
0: Tak, ja lubię sobie zapodać czasami TSA.
1: Pomruczeć. Bardzo dobrze jest z polską klasyką rocka pomruczeć. Z informacji dotyczących najnowszych wydawnictw muzycznych Adam Lambert, słuchajcie, człowiek, którego możecie kojarzyć z występami z zespołem Queen, zapowiada swój kolejny album solowy. Ukaże się 10 lipca i to będzie taka podróż w lata 90. muzyczne. Już za chwilę, natomiast... Kolejna ikona lat 80. i 90., czyli Guns i Don't Cry w Antyradiu.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: jest dopiero uderzenie AC/DC, albo jak mawiał mój tata, AC/DC i Shot in the Dark. Słuchaj, rozmawialiśmy dzisiaj z naszymi słuchaczami o tym, przy czym się upierają, kiedy są uparci jak osły.
1: No, bo dzisiaj jest dzień osła.
0: Ja się upieram zawsze przy tym, żeby był czosnek. Wszędzie czosnek, musi być czosnek, w każdym daniu musi być czosnek. Bez czochu nie ma życia, wiesz?
1: Boże ty mój, to ja nie wiedziałem, że czosnek cię napędza.
0: Tak.
1: Zresztą...
0: Nie poczułeś nigdy, chcesz mi powiedzieć.
1: Nie poczułem nigdy, ale jedzenie to nasza wspólna pasja, więc nic dziwnego. Kochani, kolejna szansa, żeby zgarnąć jakieś nagrody w Antyradiu jeszcze będzie. I to niebawem, bo wciąż trwa tydzień z Metaliką. Wprawdzie tydzień pracy już się powoli kończy, no ale to nie znaczy, że tydzień zamykamy z Metaliką. Być może w niedzielę albo w sobotę będzie szansa, żeby zgarnąć podwójne bilety na koncert Mety. Także bardzo uważnie śledźcie, co dzieje się w Antyradiu. No.
0: No i widzimy się z wami 19 maja. To już za 11 dni na koncercie Metaliki. Także niech moc Mety będzie z wami, a tymczasem gramy wam...
1: Kult, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.

0: piątek, piąteczek, piątunio. Para z głośników już się odmeldowuje.
1: Ale to już? Że no. Już piątek?
0: Tak, niestety.
1: Jak to zleciało? No. Ale ty jutro masz robotę.
0: Mam od 7 do 10. Zapraszam na śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, czyli śniadanie u Styranego.
1: Smakowite będzie.
0: A owszem. No a po nas oczywiście Piotr Frank Parciniak.
1: Turbo Top, najnowsze notowanie. My dzisiaj dziękujemy za spotkanie z wami i liczymy na więcej. Także od poniedziałku proszę być z parą z głośników. Tak jest.
0: Tak jest. Baczność, spocznij. Do widzenia, buziaczki, papa.
1: Pa.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: Antyradio.

Poznań kontra Arka Gdynia, ale grają też hokeiści. Ostatni mecz Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. No i szansa na awans do elity, ale trzeba stuknąć Litwę. Na razie przegrywamy 0-1. 2 minuty zaledwie meczu i już dzwon. Soeni Axis na 20. To pierwsza z dwóch nowości. Szwedzka formacja, która pięknie gra na gitarach, za chwilę zaprezentuje swoje umiejętności. Witamy na Turbotopie i tak też lecimy na rubieże Saturna. 20.

0: Emily Wolf, Lips, bez gazu, pancia z Teksasu, dziś na miejscu 19, ale podoba mi się ten kawałek. Jest tu wszystko, co potrzebuje dobry rockowy numer. Proszę Państwa, jest 8 minut po 8 wieczorem, zakończyła się pierwsza tercja, źle zerknąłem, myślałem, że to druga minuta, a okazało się, że tego dzwona Polacy w hokeju dostali od Litwinów w 9, tak więc gonimy wynik. Trzeba wygrać ten mecz, jeżeli chcemy grać w elicie. A jeszcze są dwie tercje, 40 minut, to mogą być cuda na kiju. Zobaczymy, co przyniesie los. A tymczasem kolejny rok upłynął i zaśpiewa o tym za chwilę Maciek Bąk. Czy to są te 3 minuty, które zdecydują, że tu trafi? Kto wie?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: nowość na turbotopie. Witamy Brytyjczyków. Są już na muzycznym rynku od 1994 roku. Mają na koncie kilka ciekawych numerów i myślę, że spokojnie mogliby wydać album The Best Of, a tam na przykład takich 14 hitów to by na spokojnie, na miękko człowiek znalazł. Mius na turbotopie na miejscu 18. Przed momentem widziałem, że jeszcze to nie jest ten moment, ta chwila, że wyjadą na lód, a więc trwa przerwa. Przegrywamy z Litwą 0-1 w hokeja, ale za to mamy chłopaków z RPA, którzy są dziś na miejscu 17. Dostają dzwona. Sitter 8 do piekła.
1: 17.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
7: Spróbować w czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manesz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Poleca Antyradio.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
7: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Pan Danko Jones at War with Myself po raz 13 w zestawieniu i tym razem 13 okazała się pechowa. Przyjmują piątkę w plecy, 20:35, notowanie 2742. Proszę Państwa, druga tercja już trwa, nadal Litwa prowadzi z Polską 1-0. Do końca zostało 13 minut 20 sekund. Trzeba strzelić gola. Przed nami 14, a tu numer, który wykona za chwilę kapela bardzo znana, lubiana, która ma swój sznyt od lat. Korn, Reward the Scars. To taki kawałek, który promuje gierkę Diablo 4. Bardzo przyjemna gra, można tłuc ile wlezie. Korn. 14.

Icek, cztery obroty w górę dostaje dziś BNDK z utworem Czarny Płaszcz i już są na miejscu 13. Czy przyszły tydzień sprawi, że wskoczą do pierwszej dziesiątki? Kto to może wiedzieć? Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Proszę Państwa, ja tymczasem po wizycie na tafli w Sosnowcu przeniosłem się teraz na Murawę w Poznaniu, gdzie lider Lech Poznań podejmuje Arkę Gdynia. 17 ekipę w tabeli, 10 minut za nami, 0-0, a tymczasem na miejscu 12 wjeżdża do gry Jonaka z utworem Miss Millennial. To jest kawałek, który zagramy po raz 5 w zestawieniu i tu na spokojnie, jak zawsze, jak te małe myszki w sień siedzą, rzucisz troszeczkę tamtego ziarenka i one skubią i cyk do góry.

0: Bez gazu, 11 raz w zestawieniu chłopaki z Krakowa, Only Songs i Doomsday. Ładnie sączy się ten kawałek. Czy ten przyszły tydzień będzie należeć do nich? Daj Boże, 20.50 na liczniku, 17 minut za nami, Lech kontra Arka 00 Turbo Top, notowanie 2-7-4-2, dwie nowości, 8 w niebie, 7 w piekle. Trzy kawałki bez gazu, Soen i Axis na 20, potem Emily Wolf, 18, Muse, Cryogen, nowość numer 2 i poleciało Sitter, Metro, Boland, Uncle Jones, Korn, BNDK, Yonaka i Only Songs. Tak to, proszę Państwa, wyglądało do tej pory, a przed nami już tylko i wyłącznie jeden kawałeczek z mojej patery, ale to zespół wyśmienity. Jest parę numerów, które osobiście bardzo lubię. I mam nadzieję, że z tym kawałkiem, który za chwilę odpalimy na antenie antyradia, pojawią się na Turbotopie. Editors, Call It In. Życzę doskonałego odbioru i see ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Taweks, w jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
7: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Piątkowy wieczór to jest Turbo Top, lądowanie 2742. Polacy, proszę państwa, w dalszym ciągu w tego hokeja na lodzie męczą bułę. 39 minuta, Litwa prowadzi 1-0, ależ nie! 1-1, strzelamy gola. Wspaniale! W 38 minucie jest wyrównanie, a więc

0: I to jest właśnie Stanley Simmons w pełnej krasie. Chłopaki asów z grupy Kiss z utworem Dancing While the World is Ending. Dziewiątka na Turbotopie dziś po raz trzeci i polecieli do Archanioła Gabriela. 7 obrotów do nieba. Bardzo wesolutki kawałek. 21:07 Lech kontra Arka, 35 minut. Arka nie pęka na robocie, nadal 0-0. A my już przenosimy się do mojej czarodziejskiej patery i teraz po raz kolejny, trzeci albo czwarty, zaproponuję wam kawałek, który wykonają MGK, Fred Durst i numer Fix Our Face. Jak się spodoba, to zachęcam do głosowania. Jest tu parę ciekawych dźwięków.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Płyną cały czas przez sztormy morskie fale, ósmy raz oficjalnie na turbotopie. Wczoraj było 5 do nieba, dziś jeden obrót w dół i 8 na liczniku grupy Pull the Wire. 21:15, trwa przerwa, druga tercja meczyku Polska-Litwa, jest 1-1 w hokeju na lodzie. A meczu Lecha z Arką 43 minuty za nami i tu bez ramek, proszę Państwa, a przed nami Irlandczycy z YouTube z utworem In a Life. Dziś zameldowali się na miejscu 7. Na razie nic nie ugrali specjalnego. Nie wiem, może byli gdzieś tam w okolicach podium, a może nawet na miejscu 3. A dziś 2 do piekła. 7.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Popatrz moją być. Kryzysową na rzecz.
0: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Pięć.

Lubię numer od samego początku. Headsend, Australijczycy dziś na miejscu piątym, po raz siódmy w zestawieniu, dostają od was 3 obroty w górę i powiem krótko, to jest czarny kucyk turbo topu. Czy przyszły tydzień będzie należeć do kapeli Headsend? Tego w tym momencie nie wie nikt, ale tak może się zdarzyć. Zacięte jest to spotkanie Polska-Litwa. Zostało chyba z 10 minut do końca meczu. Nadal jest 1-1. Przerwa w spotkaniu Lecha z Arką. Tam bez bramek. A my już jesteśmy na pozycji czwartej, gdzie za chwilę wjadą na jaku Mongołowie z grupy The Who z utworem The Man. Dziś ten kawałek, 2 obroty do piekła, 2 złota na koncie. Trzecie by się przydało, ale do tego trzeba zawrócić jaka i pojechać w kierunku tronu. Czy to się uda? 4

bulwarcznym. Małym palcem o próg. Ostatnia propozycja do Turbotopu. 21:41. Proszę Państwa, jesteśmy już obok podium i za chwileczkę będę rozdawał medale. Notowanie 2-7-4-2 w piątkowy wieczór. Marmozec na miejscu 10. Stanley Simons 9. Pool The Wire na 8. YouTube 7. Enter Shikari dziś bez gazu na 6. Hudson Dudu 3 w górę na 5. The Who The Man 2 w dół. Tracą srebro i są na 4. A miejsce 3 zgarnia po raz 10 w zestawieniu 1 do nieba. Dostaję od Was Weezer z utworem Shine Again. Jeden z moich ulubionych kawałków obecnie na Turbotopie. Czy zdobędzie złoto? To już wszystko okaże się w przyszłym tygodniu. Daj Boże, żeby tak się stało, bo myślę, że zasługują na złoty krążek. Ale czy los ma wobec nich takie plany? Nie wiem. 3.

Sens, Who Will You Follow, dwójka na Turbo Topie, jeden obrót. Wczoraj było trzecie złoto, ale dziś jest tylko srebro, ale nadal będą walczyć o czwarty krążek. Proszę Państwa, i tak oto kończy się notowanie 2-7-4-2 w piątkowy wieczór. Ja życzę wszystkim wspaniałego, pięknego, słonecznego weekendu i oczywiście, żeby każdy odpoczął i nabrał siły, bo przecież nadciąga już niezauważalnie, ale gdzieś tam w tle leci poniedziałek. 10 minut do 9, za chwilę Leszek Gnoiński i jego rokolekcje od 22 właśnie w Antyradiu. A nam został już tylko jeden as. Dwa obroty w górę, ósmy raz w zestawieniu. Pierwsze złoto na koncie. Of All People i Foo Fighters rządzi w Antyradiu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. 1.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Poleca Antyradio.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza na Rokolekcje i kolejne dwie godziny opowieści o historii polskiej muzyki rockowej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trwa piąty sezon Rokolekcji. Dziś cofnę się, jak bardzo często zresztą podczas Rokolekcji, do lat 80. Istniały wtedy sceny muzyczne. Czym były? Chyba najlepiej opowie o tym Robert Jarosz, badacz kultury, współtwórca spichlerza polskiego rocka w Jarocinie.
2: Często wobec polskiego rocka lat 80. czy później używa się określenia scena rockowa. Co to jest scena rockowa? No, scena rockowa jest to grono jakichś osób, które łączą pewne wspólne cechy i dążenia. Ideały, sposób ubierania się, rodzaj uprawianej muzyki, a czasami tylko miejsce zamieszkania, na przykład Gliwice, Rzeszów czy Trójmiasto. Bardzo zabawne historie działy się w latach 80. z tak zwanymi scenami w Polsce. Pierwszą sceną, która została tak nazwana, była to scena toruńska, związana z klubem Odnowa.
1: Tyle, Robert. Ja do tych miast dodałbym jeszcze Szczecin, Wrocław, Warszawę i środowiska skupione wokół klubów Hybrydy czy Remont. Sceny muzyczne powstawały w różnych miejscach, również Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Jedną z pierwszych, najsłynniejszych scen była ta w Liverpoolu z początku lat 60., czyli tak zwany Merseybeat, z którego wyrośli Beatlesi. Później pojawiła się m.in. scena w Manchesterze, na której zaczynali Joy Division, a chwilę później The Smiths czy Happy Mondays. W późniejszych latach powstała słynna scena w Seattle, która dała początek muzyce grunge, ale istniały też sceny w Detroit, z którego wyrośli na przykład The White Stripes. Sceny powstawały też wokół klubów, jak choćby te wspomniane przeze mnie w Warszawie czy przy słynnym nowojorskim klubie CBGB's, gdzie formował się punk i nowa fala, a skąd wywodziły się takie zespoły jak The Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Blondie czy Television. Numery tych zespołów też będą nam towarzyszyć na przestrzeni najbliższych 2 godzin. Dziś w audycji będą się wypowiadać ludzie, którzy byli związani ze scenami w Toruniu, Trójmieście czy Rzeszowie. Usłyszycie Waldemara Rudzieckiego, Zbyszka Krzywańskiego, Andrzeja Kobrek-Kraińskiego, Jarka Janiszewskiego, Olafa Deriglasowa, Anię Miądowicz, Piotra Mizernego-Liszcza czy nieżyjącego już niestety Krzysztofa Buffetta Barę. Najmocniejszą sceną w latach 80. była ta związana z Trójmiastem. Za kilkadziesiąt minut więcej o niej opowiem, ale najpierw trochę muzyki. Przed wami jeden z najciekawszych zespołów tej sceny, czyli Boom Wakacje w Rzymie. Nagranie pochodzi z singla i jest pierwszym fonograficznym śladem gdańskiej sceny alternatywnej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspominał Robert Jarosz w poprzednim wejściu, pierwszą sceną była ta w Toruniu, która powstała przy klubie Od Nowa. Za jednego z jej twórców uznaje się Waldemara Rudzickiego, który w tym czasie pracował w Toruniu. To właśnie z tej sceny wyszła Republika, którą rozpocząłem dzisiejszą kolekcję.
2: W tym czasie Od Nowa nie funkcjonowała jako klub studencki. Jeden z wcześniejszych kierowników, jak to się wtedy nazywało, klubu, sprzedał ten klub ZPR-ą i sam został dyrektorem tych ZPR-ów. I w tym czasie właśnie we Włocławku Anglicy budowali te włocławskie Azoty. Mieszkało ich tam kilkanaście tysięcy i oni na weekend się zjeżdżali do Torunia i tam funkcjonowało właśnie przez ZPR-y kontrolowane mnóstwo takich dyskotek dla tych Angoli, tam jakieś dziewczyny przyjeżdżały. I on przejął ten cały klub, to znaczy wykorzystywali tylko niewielką część, a te pozostałe sale, bo to ogromny, to dwór Artusa na rynku Starego Miasta, on miał dużo sal, które w ogóle były kompletnie niewykorzystane i gdzieś tam powstała idea, że może by zacząć o to walczyć, no i wmontowała się jakaś ekipa, w tym czasie działaczy, kilka osób, które zaczęły o to walczyć. No i początkowo weszliśmy w jakieś miejsca, które oni nie zajmowali. Doszliśmy do wniosku, że można było je wykorzystać, ale nie jesteśmy w stanie wyremontować, więc może są jakieś kapele, to wpuśćmy, żeby oni to remontowali. No i wpuszczaliśmy zespoły do jakiejś piwnicy i oni tam sami robili remont, bo w tym czasie wszystko było trudno dostać, każdy miał jakieś tam możliwości. I te zespoły, Republika, tam kilka innych, poremontowały sobie własnym sposobem te sale, wytłumiły i grały. No i tych zespołów zaczęło przybywać, bo to fama poszła w miasto i w ogóle nie było takich możliwości. Znaczy, ja chciałem powiedzieć jedno, że wszędzie były i są ogromne potencjalne możliwości, tylko trzeba tą energię potencjalną zamienić na kinetyczną. I jeżeli stworzy się warunki, to coś się zaczyna dziać. Jak ich nie ma, to się nic nie dzieje. No i to był taki szczęśliwy moment i to zaczęło jakoś rosnąć. I nie pamiętam dokładnie, kiedy ten klub zaczął działać tak na wielką skalę, bo on różne rzeczy robił i bardzo dużo, nie tylko muzyką się zajmował, ale był teatr laboratorium, teatr 8 dnia i wiele innych rzeczy, dużo wystaw. Przede wszystkim słuchano muzyki bez przerwy, bo był sprzęt i przynosili ludzie płyty, pożyczali skądś i dużo było muzyki, która inspirowała ludzi i gdzieś w pewnym momencie, jak to jakąś masę krytyczną osiągnęło, że bardzo dużo ludzi było, zrobiliśmy tak, to się nazywało jakoś tak chyba klub rockowy z muzyką do tańca, czyli w weekend, to był piątki, soboty, niedzielę, grało tak po trzy kapele, 45 minut set, potem przerwa i w międzyczasie muzyka i to tak ze 4 godziny trwało od 8 tam do 12. No to tam się już tysiące ludzi z całego Torunia zjeżdżało na Stare Miasto. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nie ma innej możliwości promocji, bo nie było żadnych szans, żeby dostać się z tą muzyką do radia. Kapele grały coraz bardziej sprawnie, no i zaczęliśmy się kontaktować z innymi, żeby na tej zasadzie oni nam organizują koncerty, my im, i my mieliśmy duży atut, no bo klub był dobrze wyposażony, miał sprzęt, miał scenę, miał publiczność i wszyscy bardzo chętnie przyjeżdżali, tym bardziej, że te zespoły nie były znane z mediów w ogóle, czasami w non-stopie czy gdzieś jakieś artykuły na ten temat się ukazywały, natomiast muzyka nie była dostępna, muzyka była dostępna tylko poprzez jakąś tam wymianę i oglądanie na koncertach. To było właśnie jedyne rozwiązanie, kontaktowanie się, żeby gdzieś zaistnieć dalej, bo wszyscy mieli ambicje, chcieli coś robić. Co jest bardzo istotne, że to się nie działo od razu, że to było rozłożone w czasie na kilka lat, jakieś 3 czy 4.
1: W pewnym momencie działało w Odnowie około 20 zespołów. Wśród nich była grupa Rejestracja Przedpoborowych, która dała się w całej Polsce poznać jako Rejestracja. Była jedną z pierwszych punkrockowych formacji w Polsce. Wystąpiła na festiwalu w Jarocinie w 1982 roku, co uwiecznił słynny reportaż pokazywany w kinach pod tytułem Jarocin 82. Rejestracja zaśpiewała tam piosenkę Wariat, chyba najpopularniejszą w swoim repertuarze. Przed wami Wariat i Rejestracja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Jak już wspominałem, Republika też zaczynała w klubie od nowa. Zbyszek Krzywański od samego początku istnienia zespołu był jego gitarzystą.
2: W Toruniu właściwie wszystko się ogniskowało wokół klubu od nowa. Zresztą niespecjalnie były inne kluby. No był mały klub morski, był klub Imperial na Bielanach. Coś tam, ktoś tam próbował coś robić. Natomiast to zawsze było gdzieś tam na poboczach od nowa. Od nowa było tym takim rzeczywiście studenckim klubem pracy twórczej, bo tak się kiedyś klub od nowa nazywał. SKP to od nowa. Studencki klub pracy twórczej. I rzeczywiście wszyscy ci, którzy chcieli, a nie musieli być koniecznie studentami, mogli przyjść do tego klubu, poprosić o to, żeby dostać jakąś salkę prób, albo przynajmniej dostęp do sali prób, jakiś podstawowy sprzęt i próbować grać, próbować się realizować. Na pewno wpływ na to miało to, jaką atmosferę stworzył Waldek Rudziecki. Proszę bardzo, człowieku, graj, miej tutaj próby. Warunek jest jeden. Raz w miesiącu grasz koncert. Za darmo. I raptem się okazało, że to wystarczyło, aby działało w pewnym momencie, ja nie chciałbym przesadzić, ale bodajże chyba kilkanaście zespołów w klubie. Jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej charyzmatyczne, drugie mniej, nieważne, ale był taki pęd do realizacji, do samorealizacji młodych ludzi, jeżeli już cokolwiek potrafili, cokolwiek mieli do powiedzenia, to po prostu chcieli grać. To jest troszeczkę taka antyteza tego, co dzisiaj widzimy wśród młodych muzyków. Dzisiaj jest, nie mówię też wszystkich, ale generalnie widać coś takiego. Zrobimy ileś tam piosenek, nagramy demo, pójdziemy do wytwórni, wydamy płytę. Wtedy nikt o płytach nie myślał. Wtedy wszyscy tworzyli z pasją, chcieli grać koncerty, chcieli coś ludziom powiedzieć. Nawet niespecjalnie ktokolwiek myślał o pieniądzach, bo te pieniądze i tak były enigmatyczne.
1: W pewnym momencie tak dużo było chętnych do grania w odnowie, że zaczęto organizować przesłuchania. W ten sposób do klubu dostał się zespół Fragmenty Nietoperza, w którym grali Andrzej Kobra-Kraiński i Jacek Bryndal, późniejsi założyciele i do dziś liderzy zespołu Kobranocka.
3: Postanowiliśmy postawić na jedną kartę, stwierdziliśmy, co nam szkodzi zadzwonić do Odnowy. W Odnowie grało mnóstwo bardzo fajnych kapel, między innymi świeżo przemianowana Republika z Republiki. I zadzwoniliśmy do ówczesnego kierownika tego klubu. Kazik udawał, że niby jest spole czyjegoś tam dzwoni. W każdym razie przyjęto nas na przesłuchanie. My z nową falą, która wtedy zaczynała bardzo mocno królować w Toruniu, był rok 81, luty dokładnie, nie mieliśmy nic wspólnego. Graliśmy jakieś takie bardziej bluesopodobne rzeczy. No więc zebrała się w tejże odnowie, odnowa, która nie jest przy Gagarina, gdzie jest od 83 roku, tylko jeszcze w dworze Artusa, czyli na Starym Rynku w Toruniu. Mieściła się, miała swoją siedzibę i tam zebrała się komisja, która składała się z kierownika oraz wicekierownika Waldemara R., tak go nazwijmy, oraz Grzegorza Ciechowskiego i Sławka Cisielskiego, czyli dwóch panów z zespołu Republika, a ten drugi Sławek później naszym perkusistą na pierwszej płycie był. Po przesłuchaniu przyjęto nas, byliśmy przeszczęśliwi. Po latach, kiedy już byliśmy bardzo blisko siebie, Grzegorz powiedział, że jako jedyny był przeciwny przyjęciu nas i nie dziwię mu się, bo nie potrafiliśmy grać, graliśmy jakieś pseudobluesy.
1: Kobra szybko zaprzyjaźnił się z Ciechowskim i bywał na próbach Republiki. Zresztą, Fragmenty Nietoperza w pewnym momencie miały próby w tej samej salce, co Republika. Potem Kobra grał w zespole Nowomowa, a Bryndal w grupie Niem. Obie występowały na festiwalu w Jarocinie. W 1985 roku znów połączyli siły i stworzyli wspomnianą już Kobranocką, w której grają do dziś. Przed wami właśnie ten zespół w jednej z najlepszych piosenek z ich debiutanckiej płyty Sztuka jest skarpetką kulawego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Waldemar Rudziecki miał ogromny wpływ na powstanie sceny w Toruniu przy klubie Odnowa. Ale już na początku stanu wojennego przeniósł się do Trójmiasta i tam stał się jednym z inicjatorów tamtejszej sceny.
2: I prawdę mówiąc, nie pamiętam tego momentu, kiedy ta scena zaczęła się tworzyć, skąd się to wzięło. To znaczy ja przyjeżdżając do Trójmiasta miałem kontakty z tymi kapelami właśnie poprzez Toruń. Deadlocki i te wszystkie Mantry i wiele innych zespołów z tamtego okresu, które grały w Toruniu. Ja ich tam poznałem i tu zaczęliśmy się kontaktować jakoś tam i powoli z tego coś zaczęło tutaj wynikać. No to tak jak gdańska scena alternatywna, to ona się nazywa Gdańska, to właściwie wszystko powstało w Gdyni, stąd, ale żeby to miało jakiś szerszy wymiar, no to stąd się to nazywało, tak? Wyniknęło z kontaktów i z tego, że pracując jeszcze w międzyczasie w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, ja miałem duże możliwości organizacyjne, o wiele większe niż wcześniej. Poza tym potrafiłem to połączyć jakoś razem ze sobą, zaczęliśmy szukać miejsc do grania. W pewnym momencie zainwestowaliśmy tutaj z kolegami, zrobiliśmy pierwsze studio prywatne w Wejherowie. Wynajęliśmy cały dom i tam wstaliśmy sprzęt i te kapele wszystkie zaczęły tam nagrywać. Siedziały dzień i noc i nagrywały, bo chcieliśmy coś z tym materiałem zrobić. To był tak gdzieś od 86 roku, wydaje mi się, gdzieś tak do góry.
1: Ten ruch nazwano gdańską sceną alternatywną, ale tak naprawdę większość grup pochodziła z Gdyni, a były też z Sopotu. Z Gdańska była m.in. Bielizna i jej lider Jarek Janiszewski.
3: Otóż gdańska scena alternatywna była alternatywą wobec tego, co grało się w Polsce, wobec nastroju, wobec klimatu, tak? Panował nastrój tak zwanego totalnego przygnębienia. Zespoły grały rzeczy twarde, agresywne, ponure. Śpiewało się o rzeczach mało ciekawych, mało wesołkowatych. Dostrzegało się tylko jakby ciemne, takie brutalne strony, tak? Deserter tak grał i Siekiera tak grała i bardzo wiele kapel jeszcze z różnych regionów grało twarde dźwięki, jakby z ideologią taką bardzo przyciskającą człowieka do gleby, tak? Wszyscy byli przekonani, że trzeba walczyć, tak? Ale walczyć można na wiele sposobów, tak? Niekoniecznie trzeba opowiadać o tym, że ten typ jest szmatą, bo na przykład należy do partii, a ten typ jest świetny, bo jest gdzieś tam w podziemiu. Myśmy wybrali taką drogę, gdzie jakby stajemy troszeczkę z boku i udajemy, że żyjemy w normalnym kraju, nie przyglądamy się temu całemu dziadostwu. Stąd patrzono na nas z boku tak dość dziwnie. Natomiast myśmy stwierdzili, że punk rock to na przykład stworzenie własnej przestrzeni, tak? Jeżeli stworzymy coś, co będzie alternatywne w stosunku do oficjalnego nurtu, czyli do zespołów śpiewających nawet takich jak Lady Punk, Lombard, czy Manam, czy Perfect, bo te zespoły były grane, tak? Natomiast zespoły pokroju, nie wiem, Kultu, Tilawu, Siekiery, czy chociażby Bielizny, Geringa nie były grane, więc jakby już sami decydenci z tamtego okresu oddzielili to, co jest, powiedzmy, miłe, sympatyczne, wesołe i, uwaga, buntuje się, ale ten bunt nie jest taki niebezpieczny, od tego buntu, który jest taki naprawdę twardy, prawdziwy i może zarazić jakąś głowę. Stąd ta trójmiejska scena była zdecydowanie punk rockowa, w sensie takim, że tworzyła pewną własną przestrzeń. Jeżeli nie grało się rzeczy ska, nie grało się w Polsce rockabilly, a myśmy to grali. Myśmy pokazywali, że można zagrać kompletnie inaczej. To na przykład 82 rok, pojawiają się pierwsze formacje grające reggae i mamy na przykład jedną z pierwszych imprez w klubie Burdel, gdzie pojawia się formacja Polish Ham, gdzie Larry Ugwu śpiewa jako wokalista, czarny wokalista z polską formacją stworzoną z białasów. To był szok, tak? Jak ekipa skinu przyjechała do klubu, to oni byli, oni mieli, że ktoś odważył się w 80 bodajże, to był czwarty, piąty rok, wystąpić z człowiekiem o innej karnacji na estradzie. Oni musieli nawet potem wychodzić tylnymi drzwiami, bo przyszła organizatorka koncertu i powiedziała: panowie, tutaj musicie uciekać tam, tą i tamtą drogą, przejść się w ogóle tym osiedlem, bo tam ekipa skinów już czeka. Taka była ciekawa informacja. W związku z tym grało się inaczej, grało się bardzo różnorodnie i punk rock dla nas był pojęciem bardzo, bardzo szerokim. Ja zwracam tu uwagę na jakby podobieństwa ze sceną brytyjską, gdzie po tak zwanym wstępnym wysypie ogromnej ilości kapel punk rockowych do historii przeszło kilka, które nie do końca jakby pasują też do tego nurtu. Takie zespoły jak Clash czy zespół Stranglers to są formacje, które wyrastały z tamtego nurtu, ale jakby paszły każda swoją drogą, pomimo tego, że wyrastały z nurtu punk rockowego. I tak działo się w Trójmieście, że było tutaj tyle indywidualności, tyle różnych pomysłów, taki tygiel rock'n'rollowy, że to wszystko można było wpakować jakby do hasła, ale to hasło w Trójmieście było zdecydowanie bardziej pojemne niż w innych częściach kraju.
1: Tak, gdańska scena alternatywna była środowiskiem niezwykle eklektycznym, ale o tym w następnej godzinie. Przypominam, że słuchacie Antyradia i audycję Rokolekcje, w której opowiadam wam o scenach muzycznych w Polsce lat 80. W drugiej godzinie pojawią się m.in. Olaf Deriglasow i Piotrek Mizerny-Liszcz. Do dalszych opowieści wrócimy za chwilę, a przed wami bielizna, która na początku nazywała się bielizna Geringa, później bielizna G, aż w końcu właśnie bielizna.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Anty Radio. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że słuchacie Rokolekcji. Dziś opowiadam o scenach muzycznych w latach 80. W poprzedniej godzinie wypowiadali się Robert Jarosz, Waldemar Rudziecki i Jarek Janiszewski. Gdańska scena alternatywna, o której opowiadałem w poprzednim wejściu, charakteryzowała się eklektycznością. Należały do niej zespoły punk rockowe, awangardowe, nowofalowe, bluesowe czy alternatywne. Jedne składy kończyły działalność, a w to miejsce powstawały kolejne. Anna Miałdowicz grała w zespole Mów Wakacje w Rzymie, które usłyszeliście w pierwszej godzinie.
2: Myśmy się bardzo dobrze bawili i ta gdańska scena alternatywna to generalnie

0: głównie były takie przyjacielskie więzi, bo tych zespołów było kilka i ludzie, którzy grali w poszczególnych zespołach, często się przemieszczali z zespołu do zespołu. Myśmy się wymieniali osobowo i powstawały nowe zespoły. Wszystko się odbywało jednak w takich bardzo, bardzo przyjacielskich okolicznościach. Nie było jakiejś tam zawiści, jakiejś takiej złej rywalizacji, konkurencji. Tam kiedyś Maciek Bednarek nas wywalił z zespołu. Myśmy oczywiście troszeczkę były niezadowolone, więc postanowiłyśmy, że zaczniemy same grać.
1: Tak, po odejściu z Boom Wakacje w Rzymie, Anna z przyjaciółkami Jowitą Cieślikiewicz i Katarzyną Przyjazną założyły zespół Oczy Czorne. Pierwszy z prawdziwego zdarzenia żeński zespół alternatywny w Polsce. Ania grała tam na flecie. Gdańska scena alternatywna była sceną bardzo eklektyczną, tak jak zresztą wspominałem, i daleko od polityki tak charakterystycznej dla poczynań zespołów z innych miast Polski. Bliskość portu, duży przepływ nowych płyt, a w dodatku jod w powietrzu nadał tej muzyce wyjątkowego klimatu. W ramach GSA działały takie zespoły jak awangardowe pancerne rowery i szelest spadających papierków, psychodeliczna apteka czy punkowo-dadaistyczne po prostu. Istniały też dzieci kapitana Klossa z Olafem Deriglasowym na czele.
2: Początki były takie, że po prostu spotykaliśmy się na koncertach. Oni przychodzili na nasze koncerty, my przychodziliśmy na ich koncerty, znaliśmy się, lubiliśmy się, czasami wypiliśmy flaszkę. Gdańska scena alternatywna była pewnego rodzaju wrażliwością, zbiorową wrażliwością, która pojawiła się. I to było bardzo fajne i jako takie uważam, że to było po prostu wyjątkowe. Jestem szczęśliwy, że miałem szansę wziąć w tym udział. Był pewnego rodzaju oddolny zryw ludzi w kierunku wzbogacania siebie. To właściwie gdańska scena alternatywna nigdy nie miała takiego charakteru czysto politycznego. Ludzie wtedy, mówię o gdańskiej scenie alternatywnych, o ludziach, którzy byli gdzieś tam wokół tej sceny się kręcili, bo to nie tylko sami muzycy, ale też publiczność tworzyła tą gdańską scenę alternatywną. I chodzi o to, że ludzie ci chcieli coś zmienić w sobie, coś w sobie wzbogacić i na dobrą sprawę podzielić się z tym z innymi. I ta forma jakiegoś takiego opiększenia swojego wnętrza, ale było w tym wszystkim jakiś taki po prostu podniosły duch i jakaś taka chęć odnalezienia jakichś nowych fajnych nut, nowych jakichś fajnych klimatów, brzmień w muzyce. I to, że to się stało wszystko w jednym miejscu, cóż można powiedzieć? Jod? Może kwestia jodu zawartego w powietrzu? Często temu związkowi przypisywano jakąś taką poszerzoną świadomość ludzi z Trójmiasta. I bardziej wolę patrzeć na gdańską scenę alternatywną jak na pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć ruch, bo to za duże słowo, ale pewnego rodzaju taki klimat łączący pewne gorące głowy, czyli tych liderów tych zespołów, tych ludzi, którzy naprawdę chcieli coś robić, działać, organizować się, samemu robić jakieś koncerty, wypożyczać sprzęt, pożyczać sobie sprzęt nawzajem. I bardziej widziałbym to jako taką oddolną inicjatywę, niż jako coś, co później, co się stało jakimś takim tworem sklasyfikowanym i właściwie zamkniętym w pewnego rodzaju zorganizowane ramy. Bardziej to odpowiadało mi na zasadzie, że się mówiło o gdańskiej scenie alternatywnej, to wymyślił bodajże Ozzy z szelestu spadających papierków ten termin. I on w swojej takiej podstawowej formie miał bardzo fajną gdzieś tam wymowę, że jest to pewien rodzaj takiej sceny, że my się tam gramy koncerty, tych koncertów właściwie nie było gdzie grać, było parę tylko miejsc, gdzie można było grać. Tam Wysepka w Oliwie, gdzieś tam Kolejarz w Gdyni. I przez to, żeśmy się tam spotykali i się widywaliśmy, to właśnie w ten sposób tworzyliśmy tą scenę. W momencie, kiedy zaczęło to już jeździć jako taki objazdowy teatrzyk, to już było mniej fajne.
1: Dzieci kapitana Klossa stały się sensacją festiwalu Jarocin 85. Zespół został laureatem imprezy, a ironiczna pieśń o bohaterze jednym z jej hymnów. Grupa wystąpiła w koncercie finałowym około 10 wieczorem, a pod sceną bawiło się prawie 20 tysięcy ludzi. Na zespole, o którym usłyszeli dwa dni wcześniej. Wyobrażacie sobie dziś taką sytuację? Przed wami właśnie pieśń o bohaterze i dzieci kapitana Klossa.
3: Rokolekcje w Antyradiu.
4: Tak to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem. Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czujące się na każdym kroku. To o nim będzie.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Jedna z najciekawszych scen powstała w połowie lat 80. w Rzeszowie. Nazwano ją Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Krzysiek Buffet-Bara był jedną z najbardziej charyzmatycznych osobowości związanych z tą sceną.
2: Dziennikarze potrzebują tego określenia. No, była gdańska scena alternatywna, więc ktoś wymyślił Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Nie ma znaczenia, że są nazwy. Wiem, że jest do dzisiaj wielu ludzi, na których te ekipy stąd zrobiły piorunujące wrażenie. Bo to była ta duża, mroczna ekipa, czyli 84 Bułgarzy Aurora. No i my z Wańką byliśmy z boku. Jeszcze to KSU, które też jest podpinane pod tą scenę, no bo najbliższe miasto, które oni mieli w drodze do świata, był Rzeszów, a poza tym już znaliśmy się i przyjaźniliśmy się. A z drugiej szkoły, ze strony była szkoła Nalepy, ten blues, który zawsze w nas siedział, bo gdzieś tu u nas w domach każdy miał płytę Nalepy. Każdego rodzic, wujek, ciotka, sąsiad znał, pił z Nalepą, chodził na jego koncerty, a to była wtedy jedyna legenda. Później tam na chwilę się stało taką też legendą TRSC, no ale mówię, oni się dosyć szybko po tym sukcesie w Jarocinie rozpadli. A my muzycznie już poszliśmy w zupełnie inną stronę. My poznaliśmy już punk rocka i nową falę. Już byliśmy w zupełnie innym punkcie po prostu. No. To wszystko skumulowało się też moim zdaniem na inność Rzeszowa. Właśnie to połączenie bluesa, znakomici jazzmeni jak Jakubek, jak Szczurek Witek, ten kontrabasista. Ja pamiętam, że myśmy mieli próby w tych samych klubach, gdzie oni. Myśmy często robili jam session. Tomek Beksiński przywoził filmy z Jamesem Bondem. W nocy puszczał nam festiwale z Woodstock 60-tych lat. Tutaj zrobił nam całą noc Live Aid w 85 roku, pamiętam, w klubie Plus. No to była niesamowita rzecz. Do 6 rano oglądaliśmy na taśmach magnetowidowych nagrany cały ten koncert Live Aid. Pamiętam, jak przeżywałem wtedy YouTube, którego byłem wielkim fanem. I to wszystko, jak gdyby, że ci ludzie byli stąd, spowodowało, że cała ta mikstura wybuchła. No, trafiło na siebie pokolenie ludzi, tych studentów, którzy organizowali, którzy byli te 4-5 lat od nas starszych i nas, małolatów, muzyków. Jakieś takie fajne pokolenie ludzi. No, bo to w sumie całą scenę rzeszowską tworzyło nie więcej niż 20-25 osób. No, taka jest prawda. To było te 5 zespołów, plus jeszcze do tego ci wszyscy właśnie ludzie od organizacji, ale była masa ludzi, którzy na przykład nie mieli talentu muzycznego, tak jak mówię, a byli. Na przykład jeździli z nami jako technici na koncerty, pracowali za darmo, nosili sprzęt, kurczę, to nie było na zasadzie gwiazdorstwa, że mieliśmy ekipy techniczne. Braliśmy kumpli, bo oni, wiedząc, że pojadą z nami do Jarocina czy na jakiś koncert, mogli zobaczyć ten koncert za darmo, przejechać się na niego za darmo, nie płacąc za bilety, więc pomagali jak mogli. Nie mógł grać na gitarze z nami, więc nam pomagał w niej wzmacniać na scenę, no, czy tego typu sprawa. I poza tym jeszcze fajność ludzi z zespołów na zasadzie takiej, że jeździliśmy bardzo często kompatybilnym składzie, czyli 2-3 zespoły z Rzeszowa. My mamy dobry bas, więc wszystkie 3 zespoły grają na tym basie. Wy macie dobre bębny albo blachy, to wydajecie blachy. I to się jakoś tak udawało, jak ktoś wchodził do studia. Andrzej Wiśnowski z RSC już nie grał wtedy z zespołem, założył studio, co było też niewyobrażalnie ważną rzeczą dla rzeszowskiej sceny. Tu na miejscu okazało się, że mamy prywatne studio, w którym można nagrać płytę. I Andrzej najczęściej robił tak, że pozwalał nam wejść do studia, nagrywać płytę, a później szukać kogoś, kto to wyda. Andrzej bardzo często do tego dopłacał. On musiał płacić realizatorom, wszystkim, musiał płacić za prąd i wszystko, ale był takim pasjonatem. Do tego studia też w pierwszych latach przyjeżdżały znakomite zespoły. Tu nagrano pierwszą płytę Armii, tu nagrano płytę Izraela. Rendezvous tutaj nagrywało. Naprawdę przyjeżdżali muzycy, którzy byli kimś. Tutaj dzięki temu powstała pierwsza płyta Bułgarów, 84, Wańki Wstańki właśnie. Także te 25 osób kumulowało to wszystko.
1: Niestety Buffet umarł 28 listopada 2017 roku, a wypowiedź sprzed chwili pochodzi z wywiadu, jaki przeprowadziłem z nim kilkanaście lat temu. Buffet na początku był częścią zespołu 1984, a potem stanął na froncie prześmiewczej formacji Wańka Wstańka and the Ludojades, która podbiła festiwal w Jarocinie w 1987 roku. Nie zagram wam jednak Wańki Wstańki, a One Million Bulgarians w piosence Czerwone Krzaki, jednej z wizytówek tej sceny.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Najważniejszym jednak zespołem rzeszowskiego zagłębia rockowego była grupa 1984. Jego liderem do dziś jest Piotr Mizerny-Liszcz.
2: I trochę Rzeszów się zrobił takim dosyć prekursorskim miejscem, jeżeli chodzi o muzykę w tamtym czasie. Także to nie było tak, że nagle ten boom powstał nie wiadomo skąd, prawda? Wystrzelił i to się... To trwało latami. Latami to dorastało i, no i w końcu zaopocowało tymi zespołami takimi jak 84, jak Aurora, czy jak Milion Bułgarów i tak dalej. No. Oczywiście też bardzo dużo w tamtym czasie nam pomogło to, że był Alma Art, który nas wszystkich skupił te wszystkie zespoły u siebie, no i ułatwił nam też start od takiej strony menadżersko od strony zaplecza, czyli mieliśmy gdzie grać próby, organizowali nam koncerty. To był taki bardzo pozytywny ferment ludzi, którzy chcieli grać nowoczesną muzykę i prześcigiwali się nawzajem, z tym, że to była bardzo zdrowa wtedy konkurencja. Oprócz tego był to zestaw przyjaciół, bo myśmy się nawzajem spotykali, wymienialiśmy się płytami, naszymi inspiracjami i tak dalej, i myśmy się kumplowali, bardzo lubili. Czasami dochodziło pomiędzy nami do jakichś sprzeczek, ale te sprzeczki były śmieszne, no, tak jak się to zdarza pomiędzy kumplami. I też no, spotykaliśmy się ze sobą bardzo często, dlatego że to jednak było małe miasto i to środowisko było takie bardzo ze sobą skonsolidowane. Często też graliśmy koncerty razem, jeżdżąc po Polsce, i jechały trzy zespoły, czy tam dwa.
1: 1984 był jednym z największych pechowców końca lat 80. Nagrali materiał na płytę Specjalny rodzaj kontrastu, ale taśma zaginęła i album ukazał się dopiero w 2003 roku, czyli po 14 latach. Gdyby pojawiła się w swoim czasie, czyli pod koniec lat 80., mogła być jednym z największych wydarzeń tamtej dekady i spokojnie mieściłaby się w rankingach na najlepszy album lat 80. A czym była taka scena? W czym najbardziej pomagała?
2: No we wszystkim. We wszystkim, jeżeli sobie ludzie pomagają wzajemnie, to jest im o wiele łatwiej, prawda? I jeżeli istnieje środowisko, powstaje bardzo zdrowy ferment wtedy. W każdej wspólnocie jest łatwiej. Człowiek to jest taka istota, która tej wspólnoty potrzebuje, no. I artyści też potrzebują środowiska, prawda?
1: 1984 wciąż istnieje i nagrywa bardzo dobre płyty. W 2020 roku ukazał się album Piękny jest świat. Dla mnie jedna z najlepszych płyt tamtego roku. Dwa lata temu grupa, która teraz jest duetem, nagrała bardzo udane piosenki z tekstami Bogdana Lebla, którego powinniście znać choćby ze słów dla zespołu Breakout. Zagram wam jednak Fermę hodowlaną, jeden ze starszych numerów pochodzących z jednej z pierwszych płyt zespołu 1984.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawialiśmy o scenach muzycznych. A moimi rozmówcami byli Waldemar Rudziecki, Zbigniew Krzywański, Andrzej Kobra-Kraiński, Anna Miodowicz, Olaf Deriglasow, Piotr Mizerny-Liszcz, Robert Jarosz, badacz kultury i nieżyjący już Krzysztof Buffett-Bara, z którym rozmawiałem kilkanaście lat temu. Wzięliśmy pod lupę scenę toruńską, gdańską scenę alternatywną, którą bardziej można by nazwać trójmiejską sceną alternatywną, bo większość zespołów pochodziła z Gdyni i Sopotu oraz rzeszowskie zagłębie rockowe. Czyż wiecie, czym była scena muzyczna? Myślę, że dziś też istnieją środowiska skupione wokół jakiegoś klubu, stylu muzycznego czy miasta. W Trójmieście przecież wciąż działa mnóstwo zespołów i choć dziś nie tworzą tak specyficznego środowiska jak to z lat 80., to wciąż są wyjątkowi. Świadczy o tym choćby festiwal showcase'owy See You, na którym można zobaczyć i usłyszeć mnóstwo grup z Trójmiasta, również nowych i młodych. A czy dziś istnieją takie sceny? Chętnie je poznam. Piszcie do mnie na Facebooku. Jak już wcześniej wspominałem, ale mówił też o tym Robert Jarosz na samym początku audycji, sceny istniały w różnych miastach, również w Gliwicach. Dlatego na sam koniec zostawiłem wam piosenkę zespołu Śmierć Kliniczna, czyli głównego reprezentanta właśnie sceny gliwickiej. Na czele zespołu stał Darek Dusza, który do dziś świetnie sobie radzi. Po Śmierci Klinicznej grał i tworzył w zespołach Absurd czy Shaking Doody, dla którego współtworzył najbardziej znane piosenki. Pisał też teksty dla grupy Jam. W XXI wieku stworzył zespoły Redakcja i nagrywał z grupą Demony. Postaram się kiedyś na Rokolekcjach przedstawić wam bliżej postać Darka Duszy. A na razie i na koniec piosenka z początku lat 80. Antyradiowe i rokolekcyjne do usłyszenia, a przed wami Śmierć Kliniczna w piosence Jestem ziarnkiem piasku.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.